Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Najlepszy rok na świecie w Antiradiu.

0: gest przyjaźni? Daleko od tego, czarzasty o przyjęciu Ziobry przez Stany Zjednoczone. Obronność cywilna w Poznaniu na targach i ze szkoleniami. W tej prawdzie też nieznany film sprzed blisko 100 lat.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 6. Grzegorz Kornacki. To nie jest gest dobrej woli, tak? Włodzimierz Czarzasty mówi o sytuacji, w której Stany Zjednoczone będą przetrzymywały u siebie Zbigniewa Ziobrę. Były minister sprawiedliwości objawił się w USA w miniony weekend, po tym jak wyjechał z Węgier. Marszałek Sejmu stwierdził, że jeżeli Amerykanie nie wydadzą nam Ziobry, my też będziemy musieli przemyśleć politykę, jeśli chodzi o wspólne decyzje.
1: Prawda Antyradia.
0: Pierwsza wypłata z pożyczki dla Ukrainy w przyszłym tygodniu. Chodzi o pierwszy przelew z 90 miliardów euro od Unii Europejskiej, które udało się odblokować po tym, jak problemy wcześniej robiły Węgry Viktora Orbana. W ciągu całego tego roku Kijów dostanie połowę obiecanej kwoty, z czego prawie 30 miliardów ma pójść na potrzeby wojskowe.
1: Prawda Antyradia.
0: Obronność cywilna w Poznaniu. W przyszłym tygodniu w mieście będą targi Protega. W programie m.in. szkolenia. Zastępca prezydenta miasta Marcin Gołek.
2: Około 100 do 120 uczestników weźmie udział w tych szkoleniach. Bardzo taki zróżnicowany charakter, bo w czterech różnych blokach, m.in. właśnie bezpieczeństwo domowe, jak przygotować nasze domy, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. Kwestia poradnika bezpieczeństwa, kwestia obsługi plecaka bezpieczeństwa i jego przygotowania, ale też pierwszej pomocy.
0: Impreza 20 i 21 maja.
1: Prawda Antyradia.
0: Dreszcz na myśl o zbliżającej się podróży to właśnie Rise Fiber. Na własnej skórze poczujecie to na nowej wystawie Muzeum Historii Katowic.
3: Wystawa Rise Fiber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku ruszy 15 maja.
4: Będziemy mogli zobaczyć mnóstwo fotografii i pocztówek, mnóstwo różnych akcesoriów. Mamy trochę eksponatów XIX wieku i one są najstarsze. Toaleta podróżna, pamiątki przywożone.
5: Z takich ciekawszych eksponatów są elementy wozów, którymi kiedyś podróżowano, a przede wszystkim tutaj na przykład lampę z dyliżansu czy trąbkę pocztyliona.
4: Mamy też bicykl.
3: Mówili Joanna Teofilska-Dziubek i Sławomir Stanowski z muzeum. Wystawę będzie można oglądać do 4 października. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowość sprzed ponad 90 lat. Wypłynął nieznany dotąd film z pogrzebu Józefa Piłsudskiego. Przy okazji rocznicy śmierci marszałka materiał udostępnia Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zapis trwa 7,5 minuty. Nie ma dźwięku. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 6. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody na dziś. Deszczowy front już przechodzi przez Polskę. Pada w Poznaniu, we Wrocławiu, w Opolu, Katowicach, Krakowie i w Łodzi. Warszawa ma szansę na jeszcze 2 godziny spokoju, ale deszcz dotrze i tu. Z czasem padać ma też w Rzeszowie, wzdłuż ściany wschodniej i w Olsztynie. Na termometrach będzie dziś od 10 do 14 stopni.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Pływalnia na poznańskim Grunwaldzie gotowa.
2: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę. Tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
6: Mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania.
2: Cieszę się bardzo, że w tym miejscu starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i taki, no mówiłem o tym też na konferencji, z mojej perspektywy symbol tego, jak realizujemy inwestycje. To znaczy, tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla poznaniaków w dużej mierze ze środków zewnętrznych. To zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać i zawsze będę o tym też wspominał, ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki. To są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu, bardzo nowoczesne z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania, kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne, no i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim i na Osiedlu Zwycięstwa, ale tak jak mówiła pani prezes, no one nie są nigdy identyczne. Tutaj tym aspektem dodanym jest przede wszystkim rozbudowane saunarium. Czy jesteśmy w takiej dyskusji też tutaj z radnymi miasta Poznania, co dalej, bo to nie jest tak, że że mówimy koniec, wręcz przeciwnie, oddajemy jedną inwestycję, ale myślimy już o następnych. Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna. Będziemy o tym rozmawiać. Bardzo się cieszę i dziękuję za to, że POSIR tak potrafi już zarządzać tymi pływalniami, że one przynoszą zysk. Oczywiście to nie jest tak, że my generujemy zysk kosztem mieszkańców i ceną biletów, ale też o to chodzi, żeby od nich nie dokładać, prawda? Więc szukamy tego balansu i udaje się go znaleźć. To znaczy całe, że tak powiem, nasz kompleks różnych pływalni w Poznaniu jest na tym tak zwanym plusie i to cieszy.
7: Justyna Litka, Poznańskie Inwestycje Miejskie.
8: To co? Stało się, udało się.
7: Nic się nie udało. Ciężka praca. Proszę mi wierzyć, ciężka praca wielu ludzi do ostatniej chwili, do ostatniego momentu. 30 kwietnia mieliśmy pozwolenie na użytkowanie, ale to są tylko elementy formalne, bardzo ważne, bardzo trudne, ale formalne. A tak naprawdę to, co było do zrobienia, to było już do zrobienia po naszej stronie, po stronie inżyniera i generalnego wykonawcy, czyli sprawdzenie każdej instalacji, każdego drobnego elementu, a mamy tu sporo nowoczesnej infrastruktury i to zarówno w obiekcie, jak i dookoła obiektu. Ja mówiłam, że mamy bliźniacze te pływalnie. Wydaje nam się, że wchodzimy i to jest prawie taki sam obiekt, ale one są budowane w różnych latach. Po pierwsze zmieniają się przepisy i wymogi, a po drugie my też dostosowujemy się i staramy się szukać takich elementów, które usprawnią, ułatwią, potanią eksploatację, użytkowanie tych obiektów. Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popłuczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej. Co oznacza, że ta woda może z powrotem wrócić do zbiorników przelewowych. Ogranicza nam to ilość zużytej wody świeżej, a dodatkowo koszty ogrzewania tej wody, bo wiadomo, że wodę świeżą pobieramy zimną.
6: Słuchacze tego nie widzą, ale tutaj też uwagę przykuwa ta konstrukcja. To tylko taki element wizualny, czy to też w praktyce ma znaczenie?
7: Znaczy tutaj każdy element ma znaczenie, dlatego że jakby architektura buduje cały obiekt. I ta architektura jest niesamowita zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I rzeczywiście, jeśli patrzymy tutaj na tą konstrukcję, to ona po pierwsze wygląda fantastycznie, spełnia swoją podstawową rolę, czyli rolę nośną dla sufitu, bezpieczną, ale z drugiej strony też pozwoliło nam to, że nie musieliśmy niczym już przedzielać tych części konstrukcyjnych, dlatego one są widoczne, są piękne. Zresztą nie chcieliśmy ich zasłaniać właśnie dlatego, że są piękne. Dodatkowo w związku z tym, ponieważ to, czym zasłaniamy, to zazwyczaj wpływa na elementy akustyczne. Tutaj elementy akustyczne zastosowano dookoła. Możecie Państwo zwrócić uwagę, są takie białe płyty, które pięknie wygłuszają. Zazwyczaj jak wchodzimy na basen, to na tym basenie jest mocny pogłos. Trudno o taką konferencję, jaką mamy dzisiaj, żebyście Państwo mogli zbierać piękny głos bez echa. Tutaj mamy sytuację doskonałą, jeśli chodzi o ten element.
6: Znaczenie ma też drewno, bo widzimy u góry na suficie?
7: Znaczy drewno ma znaczenie o tyle, że chcieliśmy, po pierwsze, kwestia wytrzymałości i kwestia konstrukcji, to tutaj, że tak powiem, cała praca po stronie projektantów i architektów, ale jednocześnie też nawiązanie do tego, co mamy na zewnątrz. My zawsze obiekt umiejscawiamy w konkretnym miejscu, dlatego często to jest tak, jak ktoś nam mówi, to nie róbmy w tym miejscu, zróbmy w tamtym. No tak, ale w tamtym to będzie kompletnie nowy obiekt. Mimo tego, że on wydaje się, że jest taki sam, nie? Miejsca podłączeń, to jest, czy infrastruktura, to jest jedno, ale bardzo ważne jest to, gdzie jesteśmy. Tu jesteśmy w parku, obok mamy kościółek. Do tego wszystkiego trzeba się było dostosować, też tak, żeby tej przestrzeni nie zaburzać i nie przeszkadzać, a jednocześnie, żeby w środku nie czuć się, jakbyśmy byli wklejeni w zupełnie dziwne miejsce. Stąd to połączenie. Duża tafla szklana, wejście prawie, że tego ogrodu, bardzo dużo zieleni nasadzonej dookoła, tak żeby właśnie ten obiekt się nieco schował. Stąd ten korten, który jest na zewnątrz, który też przez tą zmianę koloru powoduje, że on się staje bardziej naturalny, tak? Czyli stal, która wygląda trochę jak drewno. Coś niesamowitego, mówię, w tej skali zastosowane po raz pierwszy, jeśli chodzi o poznańskie inwestycje.
6: My widzimy tutaj pływalnię, tak, widzimy basen, Nieckę, a co pod nami?
7: A, pod nami będzie niespodzianka. Specjalnie jeszcze tam Państwa nie zapraszamy, bo trwają tam prace wykończeniowe. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, że to jest na takim etapie, bo proszę mi wierzyć, jeszcze 3 miesiące temu tam była gruba murarka i w ogóle nie byłoby czego oglądać. Dzisiaj to już wygląda bardzo fajnie. fajnie, część saun jest zainstalowana. Trwają prace wykończeniowe, już takie typowo wykończeniowe, czyli armatura, płytki, tego typu rzeczy. Natomiast jeszcze chwilę potrzebujemy, tutaj wykonawca działa bardzo sprawnie, ale te prace będą się toczyć równolegle, już nie wpływając na możliwość korzystania z tego obiektu. Co tam będzie? Tam będzie przepiękne saunarium, też świetnie zaprojektowane, mimo tego, że w podziemiu. Mam nadzieję, że Państwo wchodząc tam będą się czuli, jakby byli w kompletnie innej przestrzeni.
6: A co było największym tutaj wyzwaniem, jeśli chodzi o samą budowę?
7: Wie Pan co, tutaj wyzwań było bardzo dużo i tak naprawdę one się pojawiały na każdym kroku. Mamy bardzo gęstą infrastrukturę pod spodem, która była w dużej mierze niezinwentaryzowana. Bardzo często było tak, że przez kilka tygodni dopytywaliśmy wszystkich gestorów dookoła, czyj jest ten kabel. Okazywało się, że niczyj na pewno niczy, w sensie nieczynny. Po czym jak go przecinaliśmy, to pół Poznania przylatywało na alarm, bo oni wszyscy korzystali z tego kabla. Podobna sytuacja dotyczy wszelkiej infrastruktury, która gdzieś leci, a która była budowana, no, tamta pływalnia powstawała w latach 70., więc wydawałoby się, że powinna być naniesiona na mapy, natomiast na tych mapach naprawdę było bardzo niewiele rzeczy. Uzgodnienie zarówno z sąsiadami, żeby ta przestrzeń gdzieś tam była taka spójna, tak, żeby to się nie odcinało jedno od drugiego. Bardzo gęsto, jeśli chodzi o nasadzenia drzew, w związku z czym wykonawca tu nie mógł wjechać jakimś gigantycznym, ciężkim sprzętem, no bo po prostu pomiędzy tymi drzewami musiał się gdzieś tam poruszać, a poza drzewami, które były w bezpośredniej kolizji z budową, czyli z powstaniem tego obiektu, żadne inne drzewo nie podlegało wycince.
6: A ile osób będzie mogło skorzystać z tego basenu?
7: A to już musimy pytać dyrektora POSIR-u, dlatego że to są już przepisy zupełnie inne niż budowlane, czyli te, które mówią o tym, ile osób tu może wejść. Ja pamiętam, ile osób będzie mogło wejść do saunarium, ale to też tak naprawdę dopiero z pozwolenia na użytkowanie będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście tak to zostało przyjęte.
9: Łukasz Miadziołko, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. No jednorazowo to przyjmując, że mamy, nie wiem, pełne obłożenie tych dwóch basenów, sauny, potem jeszcze saunarium, które będzie na dole, no to grubo powyżej 100 osób, ale to wiadomo, tory, których mamy 8, przyjmuje się już do kilkunastu osób, to już nie więcej na jednym torze, osoby na małym basenie, sauny, saunarium, no maksymalnie gdzieś pewnie tak około 200 osób będzie jednocześnie na obiekcie mogło korzystać, ale z wszystkich naszych jakby tutaj funkcji i atrakcji.
6: Przed chwilą pytałem o te wszystkie budowlane tematy, o te szczegóły, a teraz zapytam o te sportowe. Co tu się będzie działo po otwarciu?
9: Bardzo wiele rzeczy. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów, dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu. I generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR, uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić. To będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, jeżeli ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą, sauna fińska, sauna sucha, parowa, a na dole bardzo rozbudowane saunarium, które niedługo tworzymy.
6: Patrzę na ten basen, pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych, tylko to jest jakiś inny.
9: Tak, to jest dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach, łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat, także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
6: Ile pływalni mamy, jeśli chodzi o tutaj pod pieczą, opieką Poznańskich Ośrodków Sportu?
9: Ja może wymienię, tak? No to mamy tutaj nowy obiekt na Grunwaldzie, bliźniaczy na Winogradach, na Ratajach. To są bardzo, jest według pod kreski jednego projektanta. Mamy też pływalnię na Atlantisie, na północy Poznania i mamy pływalnię na Spycharskiego, tą trochę starszą, która wymaga jakichś prac modernizacyjnych i oczywiście jako miasto mamy baseny przy Termomaltańskich, ale zarządzane przez spółkę, Tam de facto można pływać na trzech basenach, w różnym układzie nawet 50-metrowym. Także tu mamy kolejny nowy obiekt.
6: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja. Z Poznania Bartosz Łukasiewicz, Antyradio.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: W pracy jedzą, piją i odpoczywają. Katowice zatrudniły owce kameruńskie do koszenia zieleni. Miasto Michał Mendala.
10: Kilkanaście, w porywach nawet do kilkudziesięciu takich owiec zawitało do Katowic, rozpoczęły swoją pracę zaraz po majówce i będą działać do końca sierpnia. Mają do wykoszenia łączną powierzchnię około 60 tysięcy metrów kwadratowych. Trzy lokalizacje, w każdej z nich pojawią się trzy razy. W tej chwili działają przy ulicy Na Obrzeżu, a więc w pobliżu popularnych Alp. Tam skoszą teren o powierzchni około 10 tysięcy metrów kwadratowych. Później pojawią się jeszcze przy ulicy Bojanowskiego oraz przy ulicy Kruczej, a więc różne części Katowic. To, co je łączy, to, że to są takie tereny zielone, gdzie te owce mogą znaleźć dużo pożywienia, bo na tym polega ich praca, że one wspomagają środowisko naturalne, uzupełniają koszenie tradycyjne w mieście taką ekologiczną metodą zjadania tej trawy. Mamy dobre doświadczenia z poprzednich lat, jeżeli chodzi o współpracę z tą nietypową ekipą koszącą. Na pewno dużym plusem zaangażowania owiec jest to, że te zwierzęta nie tylko zjadają trawę, ale również naturalnie nawożą teren, w którym pracują, wspierając rozwój roślinności i ograniczając potrzebę stosowania później sztucznych nawozów, co pomaga także w redukcji chwastów. To jest niewątpliwy atut Katowic, że mamy bardzo dużo zieleni, mamy bardzo dużo parków, obszarów leśnych. Mieszkańcy chętnie z tych przestrzeni korzystają, natomiast jednym z elementów utrzymania tych przestrzeni jest koszenie. My już od kilku lat kosimy w Katowicach trzy razy w ciągu roku. No i te działania z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych uzupełniamy teraz właśnie za pomocą ekologicznych owiec kameruńskich, które stanowią takie naturalne uzupełnienie tych działań.
3: Jak wygląda taka akcja? One są przywożone, wypuszczane? Czy to jest teren jakoś ogrodzony? Czy one tak sobie frywolnie hasają? Czy tam ktoś ich pilnuje?
10: Tak, no my podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic koło Gliwic, który odpowiada za ich takie bieżące funkcjonowanie, odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, też ogradzając ją w taki sposób, aby nie dochodziło do sytuacji niebezpiecznych, aby mieszkańcy przypadkiem nie wtargnęli w przestrzeń, gdzie intensywnie w danym momencie owce będą pracowały, ale też, aby te owce nie rozbiegły nam się po okolicznych osiedlach. Te owce są przywożone na miejsce, oczywiście w sposób zgodny z przepisami sanitarnymi. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie im dodatkowo wody, no bo

0: pracowników. Raczej problemu z przejedzeniem nie będzie, jeżeli do takiego by doszło. Dany pracownik może udać się na zasłużony odpoczynek i wrócić do hodowli, a w jego miejsce zostaną dostarczone kolejni pracownicy, kolejne owce.
1: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w trawce. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. W Antyradiu wszystko jest na opak. Dlatego tutaj to szczęścia chodzą parami, a jazda zaczyna się zanim wszyscy gdzieś wyruszą. Michał Figurski i Piotr Kędzierski, czyli Los Amigos Desperanos, z wami każdego ranka. Już od 6.30 tylko w Antyradiu. Na szczęście. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: CPN zostanie dłużej rządzący. Jeszcze nie zapowiadają, ale już sugerują przedłużenie kontroli cen paliw. Skąd Ziobro wziął się w Stanach? Zagłostkę mają polskie władze. O Holender powiedzieli Hiszpanie o hantawirusie.
0: Prawda Antyradia.
10: Jest 6.30. Grzegorz Kornacki. Nie ma stabilizacji na rynku paliw, ceny ciągle są na absurdalnym poziomie. Wszystko wskazuje na to, że rządowy program CPN zostanie przedłużony. Kolejne 2 tygodnie akcji na stacjach sugeruje w TVP Info minister energii. O stopniowym wygaszaniu działań będzie mowa po otwarciu cieśniny Ormus. Decyzją rządzących w Polsce mamy obniżony VAT na paliwo z 23 do 8%. Akcyza jest obniżona o blisko 30 groszy za litr. Ceny na stacjach, te maksymalne, są natomiast ustalane ręcznie z dnia na dzień. Dziś za 95 płacimy do 6,30 zł. Za 98 maksymalnie 6,81, a za olej napędowy 6,93.
0: Prawda Antyradia.
10: Jak Ziobro przedostał się z Węgier do USA, to będą teraz ustalać resorty spraw zagranicznych, sprawiedliwości, a z nimi prokuratura.
11: Będziemy zwracać się i do strony amerykańskiej, i do strony węgierskiej. Na jakich zasadach, jakie były podstawy prawne, żeby pan Ziobro opuścił terytorium Węgier i na jakie podstawie wjechał na terytorium Stanów Zjednoczonych?
10: Mówił rzecznik MSZ-u Tomasz Wiewiór. Bez paszportu byłego ministra ministra sprawiedliwości, by musiał być ten przejazd, no bo był paszport unieważniony.
0: Prawda antyradia.
10: Koniec rozejmu. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Cele to Kijów, Zaporoże, Charków czy Chersonie.
0: Prawda antyradia.
10: Na marne cała sanitarna akcja ewakuacyjna. Statek Hondius, ten, na którym byli zakażeni hantawirusem, po tym jak zostawił pasażerów na Teneryfie bez wpływania do portu, wpłynął w końcu do portu. Jak mówi Ministerstwo Zdrowia, to przez złą pogodę. Po wyjściu na brzeg wszystkich podróżnych jednostka odpłynęła w stronę Holandii. Tam 12 pracowników szpitala trafiło na kwarantannę po tym, jak popełnili błędy w kwestii bezpieczeństwa przy zakażonym pacjencie.
0: Prawda antyradia.
10: Złożoność to hasło tegorocznego Copernicus Festival. Krakowskie Święto Nauki rusza za tydzień. Diana Sałacka.
12: Serdecznie Państwu polecam warsztaty z badania dezinformacji. Będziemy też analizować kolory i to, jak powstaje kolor, więc mamy kilka jeszcze ciekawych wydarzeń, które odbywają się także na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego i te wydarzenia są skierowane do młodzieży i dzieci.
10: Będą też wykłady o kosmosie i ludzkiej świadomości. Wstęp wolny. Czas na pełną kulturę.
13: Mieszko Drescher, zapraszam. Dojrzewanie rozbiło bank. Serial Netflixa dostał 4 statuetki BAFTA. Żadna inna brytyjska produkcja nie dostała tyle nagród za jednym razem. Wygrała m.in. w kategorii dla seriali limitowanych. Najlepszym międzynarodowym serialem zostało Studio od Apple TV. Tu też rekord, ale innego rodzaju. To pierwsza komedia, która zwyciężyła we wszystkich najważniejszych konkursach typu Emmy czy Złote Globy. Najlepszym serialem dramatycznym został Code of Silence. Były Superman walczył mieczem na dworcu w Łodzi. I nie, to nie majaki po mocno zakrapianym weekendzie. Dworzec Łódź Fabryczna zagrał londyńską stację metra na potrzeby filmu Nieśmiertelny, jak pisze na ekranie.pl. W sieci krążą zdjęcia, na których Henry Cavill we własnej osobie wymachuje żelastwem. Sam Nieśmiertelny po nowemu ma trafić do kin w przyszłym roku.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
10: Deszczowo dziś w większości Polski, opadów nie spodziewamy się jedynie w Koszalinie, Trójmieście, Poznaniu, Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. Na termometrach będzie od 10 stopni w Warszawie, Łodzi, Zielonej Górze i w Koszalinie, przez 12 w Poznaniu, we Wrocławiu i w Katowicach, do 14 w Trójmieście i w Rzeszowie.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Dzień dobry Państwu. Ja tak nieśmiało na razie wyglądam spod swojej kołderki i zastanawiam się, czy dziś będzie lewą czy prawą nogą i czy na pewno w dobrym towarzystwie, i od razu spoglądam na siebie i mówię, że tak. Tym bardziej, że razem ze mną Małgo i Piotruś już za momencik zagoszczą. W ogóle dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo dzisiaj jest 12 maja i muszę Wam się przyznać, dlatego że ja mam bardzo podniecające skojarzenie z dzisiejszym świętem. Dzień pielęgniarki. Cały na biało i Polska też. Witam serdecznie, Michał Figurski.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No tak przyjemnie zaczęliśmy dzisiejszy dzień, podniecająco chciałoby się powiedzieć. Przypominam, dzisiaj dzień pielęgniarki i położnej, Broń Boże, nie zapominamy. Słuchajcie, to w ogóle to jest wtorek, który nie zapowiada się najlepiej, bo włączyliście radio po to, żeby dowiedzieć się o tym, jak czego się spodziewać meteorologicznie. To ja wam od razu powiem, że dzisiaj ma być 11 stopni, więc ja bardzo proszę, ubierzcie się jak należy i pamiętajcie, że zrobili to wam Zubilewicz, Kret i Chorczyczak, a odkręcać będą Wieżejewska, Figurski i Kędzierski. Dobrego dnia!
0: Desperanos w Antyradiu!

0: promocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miks za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: O, masz wiadomość.
3: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
2: Super, tylko co im damy w prezencie?
3: Nie mam pojęcia. Kopertę?
2: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
3: Brzmi trochę filmowo.
2: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
3: Przekonałaś mnie, tylko gdzie...
2: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
4: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Mystic Festival 2026. Nie ukrywamy, będzie ciężko. Od 3 do 6 czerwca Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Electric Wizard, Saxon, Blood Incantation i dziesiątki innych. Do zobaczenia w Gdańsku po raz ostatni w stoczni. Biletów zostało mało, emocji będzie dużo. Na Mystic Festival zaprasza Antyradio.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Weto dla likwidacji CBA. Prezydent nie chce chaosu. Chaos to mieli ósmoklasiści w głowach, kiedy pisali egzamin z polskiego. Trzeba wypić piwo naważone przez innych. Czesi walczą z azjatyckim szerszeniem.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Piękny prezent na 20-lecie istnienia. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne, obchodzące dziś okrągłe urodziny. Jak uznał, to by było przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Rządzący zapowiadali likwidację biura 1 października. Jego zadania i kompetencje miały przejąć policja, ABW, SKW i KAS. Zdaniem Karola Nawrockiego takie rozproszenie to ryzyko chaosu.
1: Prawda Antyradia.
0: Bajki robotów, mały książę czy kamienie na szaniec na egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie zmierzyli się z językiem polskim, a do napisania mieli przemówienie o kształtowaniu przyszłości albo opowiadanie o niezwykłym przedmiocie.
2: Na początku był tekst, do którego trzeba było robić zadania. Potem dużo było zadań w sumie.
3: Było bardzo ciężkie. Robiłam bardzo dużo próbnych i to był chyba najcięższy. Zadania otwarte były, uważam, że nawet były łatwiejsze niż te zamknięte.
4: Wszystko dobrze.
5: Było fajnie, tylko że problem był z tą lekturą, nie? Wrzucili nam lekturę z 5 klasy, ale ogólnie sam egzamin to w miarę dobrze.
0: Dziś matematyka.
1: Prawda Antyradia.
0: Miliony wydajemy na obrazy i rzeźby. Rynek sztuki i antyków w Polsce był w zeszłym roku warty prawie 550 milionów złotych.
6: Z danych GUS-u wynika, że Polaków pociąga farba na płótnie. Krzysztof Jedlak.
7: Za ponad 80% obrotów odpowiadał handel dziełami malarskimi.
6: Ale zainteresowanie spada.
7: W porównaniu z 2024 rokiem. O 30% spadła sprzedaż malarstwa dawnego, o ponad 5% współczesnego.
6: Galerie czy domy aukcyjne stawiają więc także na mniej typowe aukcje, jak ta gitar Jana Borysewicza, która odbyła się w warszawskiej Desie Unikum. Kamila Pogorzelska.
8: Oprócz gitar na wystawie znalazły się także złote i platynowe płyty, nagrody i statuetki, także elementy biżuterii artysty, m.in. bransolety oraz sygnet projektu Aleksandra McQueena.
6: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Uczyć się można też uzupełniając płyny. Na podkładkach pod kufle w Czechach pojawią się wizerunki szerszenia azjatyckiego. To inwazyjny owad, który może zniszczyć hodowlę pszczół. Agencja Ochrony Przyrody zamówiła kilka tysięcy podkładek z jego wizerunkiem, tak żeby popijający schłodzony napój zapamiętali, co zgłaszać.

0: Poznań, tak, jeszcze pada. Jak już przestanie, to powinien być spokój do końca dnia. Deszczowo, teraz też we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i w Łodzi. Dalej na wschód też ma dziś jeszcze padać. Będzie od 10 do 14 stopni. Wieczorem opady mogą pojawić się na północnym zachodzie i wtedy będzie od 6 do 9 stopni.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
3: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Piotruś, to ja rozumiem, że dietetyczny catering, ale nie na talerzu wielkości Mokotowa, mój miły. To nic. Nie wskóra, no.
2: Michał wszedł, zobaczył, że ja na talerzyku, proszę państwa, rozłożyłem to co moja dziewczyna zamówiła sobie w tej diecie pudełkowej.
1: Ty to nazywasz talerzykiem?
2: Czy to jest... Poczekaj.
1: To jest tarcza wikinga, co ty gadasz.
2: Czepialski... jeszcze mi się coś włączyło. Czepialski teraz da mi 10 sekund na wytłumaczenie słuchaczom, co się dzieje.
1: Mm-hmm, prosimy.
2: Jak wygląda moje życie 12 maja? Otóż moja dziewczyna wczoraj wyjechała. Mm-hmm. Jako, że ona je te wszystkie kartony, te otręby, te takie trociny.
1: No, jeden dostawca czegoś takiego ostatnio życie w bloku uratował ludziom, bo gaz wyczuł.
2: I wyobraźcie sobie, że wyjechała na 2 tygodnie, więc ja teraz po prostu nie wyobrażam sobie, że mógłbym wyrzucić jedzenie albo
1: ja nie zjeść po prostu. Pierwszy raz widzę, że ktoś się wstydzi, że się odchudza. Naprawdę. Misiu, daj spokój.
2: Mam się odchudzać, mam 12 kilo mniej, 12 w pasie miski. Mniej.
1: Mili państwo, to jest taki początek tej audycji. Mogę się siedzieć z drugiej strony, podryguję ze śmiechu, a dwa i tak będziemy między sobą rozmawiali tak do godziny 10:00, a jest dopiero 12 po 7:00. Antyradio Desperanos. Dzień dobry. Jeszcze raz.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 18 minut po siódmej, dziecko pojadło, a ja Państwu przedstawię coś w dzisiejszej audycji, gdzie przygotowaliśmy. Pamiętasz ten wierszyk, wynalazek, choć nie z USA, w górę niesie nam...
2: Oj, boję się zarymować cokolwiek.
1: Tytusa, daj spokój.
2: Będę siedział cicho.
1: Tytusa, bo będzie, proszę Państwa, o polskich wynalazkach, ale takiego to jeszcze nie było. Cyfrowy nos.
2: Cyfrowy nos?
1: No, naprawdę,
2: że...
1: Okej, okay, dobra.
2: Ale komu to potrzebne? Ale jak to?
1: No to właśnie na tym się będziemy dzisiaj zastanawiali, a że do grobu matki człowiek wpadł i interwencja w Małopolsce potrzebna była, kolega, słyszał?
2: Nie, ale będę ci się rewanżował różnymi opowieściami, gdyż pewien chłopiec poszedł na wycieczkę, wycieczka szkolna, i wrócił z czymś bardzo cennym.
1: Moja wyobraźnia już sięga zenitu. Mężczyzna wpadł do grobu matki, to ja mówiłem, ale że ziewanie jest zaraźliwe już w łonie matki, to ja jeszcze nie wspominałem.
2: Wspaniale,
1: a dzisiaj wspomnę,
2: Michał,
1: proszę pana.
2: A potem kalendarium, ale wam zafundowaliśmy takie wędki rzuciliśmy.
1: No i będzie jeszcze o Beatlesach, że otwierają nową atrakcję dla fanów, czyli dla mnie. A program dla was, jak zawsze.
2: Dla fanów?
1: No, a co myślisz, że fanów już nie mamy?

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Zapaść u Donalda Trumpa, zapaść w ustach prezydenta USA o rozmowach pokojowych z Iranem. Smog w miarę w normie, Kraków z rekordowymi odczytami. W tej prawdzie też Koalicja Obywatelska, która podziękowała senatorowi.
3: Prawda antyradia.
2: Dochodzi 7:30. Grzegorz Kornacki. Bliskie zapaści jest zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Donald Trump mówi, że jest to krok od zerwania porozumienia po tym, jak Iran odpowiedział na amerykańską propozycję pokoju. Jak stwierdził prezydent USA, odpowiedź była głupia i tak zła, że nawet nie doczytał jej do końca. To ma być wynik wewnętrznych sporów pomiędzy bardziej umiarkowanymi przedstawicielami reżimu, a świrami. To ciągle cytat z przywódcy światowej potęgi. Te świry miały zaproponować zniesienie blokady irańskich portów, zażądały też gwarancji bezpieczeństwa w całym regionie i reparacji wojennych. Trump zapewnił, że będzie dalej prowadził negocjacje.
3: Prawda antyradia.
2: 13 miliardów dolarów takie pieniądze zarobiła Korea Północna na pomocy Rosji w wojnie z Ukrainą. Reżim dostarcza na front uzbrojenie i wysłał też tysiące żołnierzy.
3: Prawda antyradia.
2: Historyczny moment w Krakowie. Pierwszy raz w historii pomiarów stężenie tlenków azotu znalazło się na granicy obowiązujących norm, ale nie ma co osiadać na laurach. Krakowski alarm smogowy, Filip Jarmakowski.
4: Trzeba cały czas pamiętać o tym, że za 3,5 roku wchodzą nowe normy według nowej dyrektywy unijnej, która została przyjęta w 2024 roku i będzie ta norma obniżona o połowę, czyli do 20 mikrogramów. Więc znowu jesteśmy trochę w plecy.
2: Toksyczne tlenki azotu to główny składnik smogu komunikacyjnego.
3: Prawda antyradia.
2: Wykluczony Tomasz Lorenz nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Prezydium zdecydowało o tym w związku z zabiegiem syna senatora wykonanym poza kolejką w szpitalu.
3: Prawda antyradia.
2: Ostatni będą pierwszymi, znacie? No to teraz ostatni weekend będzie pierwszym. Ostatni weekend maja będzie pierwszym weekendem działalności pływalni przy Taborowej w Poznaniu. Inwestycje miejskie, Justyna Litka.
5: Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popłuczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej.
2: Obiekt jest właśnie szykowany do obsługi gości.
6: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
3: Sport w Antyradiu.
7: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet przegrała z Hiszpanią 1-4 w trzecim meczu grupowym Mistrzostw Europy do lat 17. Hiszpanki udzieliły naszym dziewczętom solidnej lekcji futbolu i pewnie awansowały do półfinału Euro. W czwartek Polki rozegrają jeszcze mecz barażowy z koleżankami z Anglii, którego stawką będzie awans na tegoroczny mundial w Maroko. W ostatnim spotkaniu 32. kolejki Ekstraklasy Krakowia zremisowała z Radomiakiem 0-0. Ten punkt utrzymał gości na 8. miejscu w tabeli. Pasy są na pozycji 13. i mają tylko 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. W przedostatniej kolejce w sobotę Krakowia zagra na wyjeździe z Motorem Lublin, a Radomiak podejmie lidera poznańskiego Lecha. Kolejny serwis, 8:30.
6: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
2: Od 10 do 14 stopni dziś w ciągu dnia. Deszczowo będzie od Poznania i Wrocławia przez Katowice, Łódź, Warszawę i Olsztyn po Kraków oraz Rzeszów. Nocą ma padać w Olsztynie, Koszalinie, Zielonej Górze, we Wrocławiu, Opolu czy w Katowicach i wtedy będzie od 1 do 8 stopni.
3: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Dzisiejszą zapowiedzią, kalendarium, wyrażam prośby miliony naszych słuchaczy, więc słuchaj uważnie.
2: Tak, słucham.
1: Nie słuchałeś.
2: No słucham.
1: Zrób to jak w Edwarda Sanktuarium. Zatańcz kalendarium.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium
2: przeczyta Piotr Kędzierski. Para numer. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Dziś pozdrawiamy każdą panią pielęgniarkę, która nas i pielęgniarzy też, którzy nas słuchają.
1: Mam słabość. Pozdrawiam naprawdę potrójnie.
2: W 1902 roku w Warszawie otwarto synagogę imienia małżonków Nożyków w Warszawie.
1: Zalmana i Rywki, to na twarde sześć.
2: Tak, na twarde i bardzo, bardzo charakterystyczne miejsce. 1926 rok, no zaczęło się coś, o czym a propos czego historycy spierają się do dziś. To były wielkie kontrowersje, czyłprzewrót majowy marszałka Józefa Piłsudskiego.
1: A ty wiesz, że ulubioną rozrywką marszałka było stawianie pasjansa i on ma nawet swojego pasjansa, jest pasjans Piłsudskiego?
2: A czy ty widziałeś to zdjęcie, jak on jedzie kabrioletem?
1: Pokazywałeś mi w tych ciemnych okularach bomba.
2: Z psem sztos. To jest jakby wyrwany został z Cyberpunk. Dobrze, lecimy dalej. W 1945 roku, to dla pasjonatów podboju kosmosu, ważna informacja, facet, który odpowiadał za niemieckie pociski rakietowe, czyli Werner von Braun,
1: to ten od V2?
2: Poddał się armii amerykańskiej i potem, wyobraźcie sobie, pracował dla Amerykanów.
1: To ten od V2, czyli zaczął w Peenemünde.
2: O takich rzeczach my musimy czasami mówić, chociaż są bardzo, bardzo przykre i okrutne. Maturzysta Grzegorz Przemyk został zatrzymany i pobity przez funkcjonariuszy.
1: To niestety smutne, ale znany fakt historyczny.
2: Znany, ale nasza audycja czasami musi przypomnieć o takich rzeczach.
1: Taka historia.
2: Na koniec 1994 rok, premiera kolejnej części trylogii Kieślowskiego, czyli Trzy kolory czerwone.
1: Oprócz tego był jeszcze biały i niebieski, przypominam.
2: I online możecie sobie obejrzeć.
1: To nawet trzeba, proszę państwa, bo to klasyka. Dziękuję.
0: Człowiek kalendarium.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Zawsze mamy coś dla was. Zawsze staramy się, żeby było to coś absolutnie wyjątkowego, tylko u nas do dostania na naszej antenie i tak też będzie dzisiaj.
2: Proszę państwa, mamy jeden podwójny bilet na koncert Guns N' Roses 4 czerwca w Prezero Arena w Gliwicach. I coś musimy wymyślić, jakieś dla was zadanie, bo nagroda prestiżowa.
1: Będzie kreatywnie. Mnie tutaj, wiesz, jak zwykle korcą ci Beatlesi, co to teraz się miał kondygnacyjne muzeum będą robili takie specjalne centrum dla swoich fanów, ale jeszcze się zastanowimy, bo dzisiaj w koszyczku newsów mamy sporo, także pole do popisu mamy gigantyczne, jeżeli chodzi o temat na konkurs.
2: Chyba że ktoś z was zaproponuje jakiś konkurs.
1: Nie, no zawsze,
2: oczywiście. desperanos@antyradio.pl lub 3213.
1: Chyba,
2: 2, 1, 6.
1: Że mogę, zadzwonimy jak wczoraj do Janka Borysewicza i poprosimy, żeby nam o 7.48 konkurs wymyślił. Obawiam się słownictwa.
2: Nie mieszajmy to ani Janka Borysewicza, ani Slasha, ani Axl Rose.
1: Chociaż gdybyśmy do Axla zadzwonili, to byłoby wydarzenie, chociaż myślę, że on o tej porze zareagowałby jak Janek.
2: Pan Benny Hill przyjedzie do Katowic już 4 czerwca, a wy tam możecie być.
1: Za naszym pośrednictwem oczywiście prosimy was o cierpliwość, już za chwilkę podwójne zaproszenie na Guns N' Roses.
2: Wymyśl jakiś konkurs.
1: No przecież
2: Lenny Kravitz.
1: Przecież im kazałeś.
2: American Woman teraz.

0: it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Spragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu, 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
7: Halo, Kacper?
20: I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
24: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
25: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
26: Po reklamie.
27: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

0: Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Kryptowaluty? Po co to komu? PiS stawia na opcję atomową. Referendum tendencyjne. Polacy o propozycji prezydenta. Ile jest Ślązaka w Ślązaku? W tej prawdzie będzie wyciąg z danych.
0: Prawda Antyradia.
1: Dochodzi ósma. Grzegorz Kornacki. PiS teraz jest na nie. Posłowie tej partii złożyli projekt zakazu prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Dzisiejsza opozycja uznała, że całe te kryptozabawy to nieuczciwa praktyka rynkowa, za którą powinno grozić nawet do 10 lat więzienia. Dziś w Sejmie pierwsze czytania projektów, w tym rządowego, który robi trzecie podejście, i prezydenckiego.
0: Prawda Antyradia.
1: A propos prezydenckich pomysłów, 60% z nas ocenia, że pytanie referendalne dotyczące polityki klimatycznej jest tendencyjne. Za neutralne uważa je mniej niż 40%. Przebadanych dla Rzeczpospolitej. Karol Nawrocki chce zapytać w referendum, czy jesteś za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Senat wypowie się na ten temat w przyszłym tygodniu.
0: Prawda Antyradia.
1: Ukraińcy zostają. 9 na 10 z tych, którzy są w swoim kraju, planuje tam pozostać też po zakończeniu wojny. Ci, którzy są w Polsce, też coraz częściej myślą o zostaniu tutaj. To deklaracje już 40%. Personel Serwis, Monika Baneś.
2: Wyższe zarobki i stabilna forma zatrudnienia to są te rzeczy, które mogłyby ich skłonić do rozważenia związania się z Polską na dłużej.
1: Pozostanie w Polsce najczęściej deklarują ci między 35 a 44 rokiem życia.
0: Prawda Antyradia.
1: Hanys czy Gorol? Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego zbadali postawy mieszkańców aglomeracji wobec śląskiej tradycji i kultury.
3: Chęć deklaracji narodowości śląskiej wzrosła z blisko 20 do ponad 30%.
4: Około 30% rzeczywiście deklaruje narodowość śląską, natomiast około 80% czuje ogromną sympatię dla tej tożsamości.
3: Mówiła współautorka badania profesor Małgorzata Myśliwiec. Blisko 60% pytanych uważa, że fundamentem śląskiej tożsamości jest język. Doktor Tomasz Słupik.
5: Ślązacy absolutnie wyszli z szafy, czują się dumni, pewni swojej tożsamości w swoim języku. Ktoś, kto idzie do sklepu, do prosza rzymła, czy koło ceganie, proszę bułkę, czy drożdżówkę.
3: Wśród innych ważnych elementów śląskości badani wskazali kuchnię, tradycję, kulturę i strój. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Jest 8:02.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Ochłodzenie dziś, jutro stabilizacja. W środę będzie od 10 do 15 stopni i może padać deszcz prawie w całym kraju. Dziś od 10 do 14 stopni, a deszcze mamy pewne, bo już pada w Opolu, Katowicach, Krakowie, Łodzi i w Warszawie. To jest kwestia najbliższych minut.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
7: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
8: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.

0: To będzie ciekawostka, proszę Państwa, którą przygotował mój kolega, znajomy z radia. O kimś, kogo Państwo nie znają, ale zaraz poznają.
1: Myślę, że część chłopców w moim wieku pamięta film American Pie.
0: A on ma nawet polski tytuł, Dowcipna sprawa to się nazywało.
1: Dobre,
0: naprawdę, jak elektryczny morderca.
1: Wirujący seks i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. No dobrze, w American Pie zagrała pani, która się nazywa Shannon Elizabeth.
0: Yes.
1: Zagrała Nadię. Pamiętacie Małgo, Nadię?
0: Pokiwaj, że tak, bo będzie więcej gadał.
1: No. Ja pamiętam. I Nadia zagrała potem w kilku filmach, nie wiem, Jay, Cichy Bob kontratakują, American Pie 2
0: bardzo dobry
1: i tak
0: film.
1: Dalej. Miała epizodzik w to właśnie miłość, epizodunią.
0: Czyli to jest jedna z tych aktorek, która występuje wiecznie w podobnej kategorii filmów niepotrzebnych, takich horrorów klasy B.
1: No, American Pie.
0: I komedii klasy C.
1: Tak, ale American Pie mimo swojej tej klasy C, jak to mówisz, była jakimś tam kultowym filmem.
0: Rozumiem, że był jakiś jednodniowy crash.
1: No i wyobraźcie sobie pani Shannon Elizabeth. Uwaga, ciąg przyczynowo-skutkowy.
0: Słuchamy.
1: Składa pozew o rozwód.
0: Ale z kim?
1: Zakłada niebieską platformę z mężem. W ciągu tygodnia zarabia 1,5 bańki dolarów.
0: Co ty opowiadasz? Tak. Co to jest niebieska platforma?
1: To jest takie miejsce, gdzie pani Shannon Elizabeth napisała, że ona wreszcie może być sobą. Może być odważna, może mieć bliższy kontakt
0: z fanami.
1: Czyli
0: jest mężczyzną dzisiaj?
1: I wyobraźcie sobie, ja oczywiście jestem ciekawski i za was tam wszedłem. I proszę ja was za różne takie osobiste bardzo zdjęcia.
0: Aha.
1: Trzeba zapłacić bardzo dużo pieniędzy.
0: Aha, okej, okay, to trzeba było tak od razu.
1: I wyobraźcie sobie, tam jest $50 na przykład za serię zdjęć. No i jak widać jest wielu o wiele bardziej ciekawskich niż ja. Mars napada.
0: Poczekaj, nie, bo ja ci powiem tak, ja to od razu doczytałem, bo ja nie znałem tej pani. Ona ma pochodzenie tak, ze strony ojca syryjsko-libańskie, a matka jest francusko-angielko-indianką. To jak zobaczysz takie zdjęcia tej dziewczyny, to masz od razu 5 w jednym etnicznie.
1: Mars napada. Tak, dziękuję Michał za tą słuszną i potrzebną nam wszystkim uwagę. Kazik.

0: królewną.
1: Desperanos w Antyradiu.
2: Jak przyjdzie taki dzień, że Kazik na scenie zapomni ten tekst, a jest to wysoce prawdopodobne na ilość słów, to znaczy, że już pora... Że pora się zwijać.
3: Proszę państwa, jeden podwójny bilet mamy dla was na koncert Guns N' Roses. I z tego co wiem, to my jesteśmy jedynym medium, które bilety na ten koncert rozdaje.
2: Proszę państwa, to jest niepowtarzalna okazja zobaczyć zespół, który za chwilę zniknie z powierzchni ziemi, albowiem naraził się bardzo Trumpowi. Nie wiem, czy słyszałeś.
3: Co?

0: podwyższone podatki mają, czyli Axel i koledzy.
1: A my obiecujemy, że po newsach w Antyradio w końcu odpalimy konkurs. Będziecie mieć zadanie konkursowe i dzisiaj na pewno do 10:00 te bilety do kogoś z was trafią.
0: To ładnie zakończyłeś, już nic dodać, nic ująć, na pewno tak radiowo. Mógłbyś jeszcze raz zakończyć? Bilety do kogoś...
2: Radiowo.
0: Powiedz jeszcze raz, bilety do kogoś trafią.
2: 19
0: połóżmy.

0: movies.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16.00.

0: Odparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad.
1: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
16: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Po reklamie.
20: A
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
20: Silny wiatr przez ponad dobę i MGW ostrzega kilka województw. Wenezuela nie chce być częścią Stanów Zjednoczonych. W tej prawdzie też budowa schroniska dla zwierząt już na finiszu.
18: Prawda Antyradia.
20: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, między innymi dla mieszkańców Śląskiego, Podkarpackiego i Małopolskiego. Będą one obowiązywały nawet do jutrzejszego popołudnia. Średnia prędkość wiatru do 40 km na godzinę, porywy do 75. Intensywne deszcze co najmniej do południa, dziś przede wszystkim w Śląskiem i Małopolskiem, ale opadów spodziewamy się też w wielu innych miejscach. O tym w pogodzie, po prawdzie i po sporcie.
18: Prawda Antyradia.
20: Stan to może być przedzawałowy, a nie 51. Pełniąc obowiązki prezydenta Wenezueli odrzucił słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem USA. Delcy Rodriguez przypomina, Wenezuela to wolny kraj, a nie kolonia. Będzie bronić swojej integralności, suwerenności i niepodległości.
18: Prawda Antyradia.
20: 2 lata uchwały antysmogowej w Małopolsce. Efekty?
21: Musimy się posiłkować statystykami Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ale to jest około 140 tysięcy domów, które mają tylko takie nielegalne źródło ciepła.
20: Mówiła Anna Dworakowska z krakowskiego alarmu smogowego. Winne mają być samorządy, które odpuszczają kontrolę palenisk.
18: Prawda Antyradia.
20: Kończy się rozbudowa schroniska dla zwierząt w Gnieźnie. Prace za kilka milionów złotych trwały kilkanaście miesięcy. Zastępczyni prezydenta miasta Joanna Śmigielska.
22: To była naprawdę duża inwestycja, ponieważ obejmowała przede wszystkim na nowo wykonanie wszystkich sieci. Oddajemy nowoczesne schronisko, w którym warunki bytowe zwierząt stanowczo się poprawiły. Boksy są ogrzewane. Każdy boks ma część wewnętrzną, zewnętrzną. Poza tym mamy duży budynek, w którym jest miejsce, gdzie weterynarz będzie mógł badać zwierzęta, gdzie mamy miejsce na kwarantannę i co ważne, mamy też całe zaplecze socjalne.
20: W sobotę otwarty dzień z piknikiem w schronisku, no i okazja do przygarnięcia zwierzaka. Start w samo południe. Teraz jest prawie 8:32.
23: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grawitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
18: Sport w Antyradiu.
24: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Rzymu, gdzie w czwartej rundzie turnieju tenisowego WTA Iga Świątek ograła Naomi Osakę 2-0 w setach. Japonka uzbierała zaledwie 3 gemy. Polka zagrała znakomite spotkanie. Kiedy tylko Osaka pomyślała, że zaczyna grać lepiej, okazało się, że grała gorzej. W ćwierćfinale Iga Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Mecz w środę. W niedzielę Barcelona zapewniła sobie tytuł mistrza Hiszpanii, ale do końca sezonu zostały jeszcze 3 kolejki. Do zdobycia jest 9 punktów, więc jest o co grać. Dziś startuje 36. seria gier w La Liga. O 19:00 Celta Vigo zagra z Levante. Na 20:00 zaplanowano starcie Realu Betis Elche. Wieczorem Osasuna podejmie Atletico Madryt. Start 21:30.
23: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
25: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
26: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Deszczowy front już przechodzi przez Polskę, pada teraz w Katowicach, Krakowie i w Łodzi. Do Warszawy deszcze właśnie docierają. Padać zacznie w najbliższych minutach. Z czasem padać dziś ma też w Rzeszowie, wzdłuż ściany wschodniej i w Olsztynie. A na termometrach będzie w ciągu dnia od 10 do 14 stopni.
25: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
26: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: No dobra, czas na konkurs kreatywny.
2: Nie, poczekaj, to nie tak, nie po prostu teraz, to już.
1: Są
2: poczekaj.
1: Procedury.
2: Nie, bo są procedury i specjalna zapowiedź, proszę państwa. Ludzkość jest ciężko namówić do tego, aby przeżyła, ale są na to sposoby. Prosimy.
0: To już czas. Żeby wygrać bilety na koncert Guns N' Roses w Antyradiu.
2: Piotr, podnieś mnie, bo upadłem.
1: Michał.
2: Znowu upadłem, podnieś proszę.
1: Ojej,
2: Małgo.
1: Strzeliłem.
2: Stop, nie, chwila. Ludzkość się przygotowuje, a Małgo gra jeszcze raz. Małgo, proszę cię, to musi być podkreślone.
0: To już czas. Żeby wygrać bilety na koncert Guns N' Roses w Antyradiu.
1: Podnosząc Michała, wyskoczyła mi przepuklina, Michał.
2: Ludzie, zamknijcie okna, zamknijcie balkony, zasłońcie firany, albowiem to teraz rozpoczynamy rozdawanie biletów na Guns N' Roses. Podnieś mnie, Piotrek.
1: Po pewnych rzeczy nie da się odzobaczyć. Ja zobaczyłem mema, gdzie Axl Rose, jego zdjęcie teraz z 2026 roku jest sparowane ze zdjęciem Bennego Hilla.
2: A ty wiesz, że on nie znosi żartów na swój temat i podobno on Axl Rose, proszę państwa, i to jest fakt stwierdzony, wydał kupę hajsu na to, żeby wycofać z sieci wszystkie memy na swój temat, bo wyobraź sobie, on nie ma dystansu.
1: Słuchajcie, no dlatego my tutaj go jeszcze bardziej zdenerwujemy. Mam nadzieję, że nam wybaczy 4 czerwca. I uwaga, o co chodzi? Axl wygląda jak Benny Hill. Waszym zadaniem jest zadzwonić do nas na 321-321-600 albo napisać do nas maila na desperanusmałpaantyradio.pl z krótkim scenariuszem, jakby Axl Rose grał w swoim programie Benny Hill.
2: Aha, poczekaj, nie, to ja po ludzku. Proszę państwa, napiszcie sketch dla Axla. Po prostu, sketch może być w stylu Benny Hilla, ale niekoniecznie chodzi o to, żeby się uśmieszył.
1: Tak. Michał w tym sketchu będzie tym łysym, którego po głowie bił.
2: I to tyle. Desperanusmałpaantyradio.pl.
1: Rock and Roll Train i 321-321-6.
2: Przepraszam za scenariusz, kolega przestał imprezować wczoraj o 10:00. No a co zrobić? Uparł się to ma.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, nasi dobrzy i wierni znajomi, o których często wspominam na antenie, czyli naukowcy, czasami robią zupełnie bezsensowne badania i od czasu, kiedy udowodnili, że meduzy śpią jak ludzie, muszę powiedzieć, nie mieliśmy głupszych. Oto kolejne. Otóż, proszę Państwa, naukowcy udowodnili, że dziecko ziewa w brzuchu matki.
2: Tak, bo słuchajcie, my sobie żartujemy, nie? Że no ziewanie jest zaraźliwe, stary, a okazuje się, że po prostu to jest normalne i to wcale nie jest anegdotyczne. Takie są fakty. Piotr, Michał ziewa, ja ziewam, małpy potem od razu i wy w samochodach teraz.
1: Komu to jest potrzebne? Co to jest za wiedza? Przepraszam. Jak matka robi...
2: I uwaga.
1: To mały w środku robi tak samo.
2: Jak to zdanie brzmi? Dodatkowo dotychczas sądzono, że zaraźliwość ziewania... pojawia się dopiero w późnym dzieciństwie, gdy rozwijają się podstawowe umiejętności społeczne.
1: Ja czytałem o tym.
2: Wyniki najnowszych badań opublikowane w prestiżowym czasopiśmie, które prenumeruje Michał, Current Biology, sugerują, że mechanizmy odpowiedzialne za to społeczne dostrajanie się do drugiego człowieka funkcjonują już na etapie życia płodowego. Czyli jak mama ziewa, albo na przykład tata ziewa przy mamie, to dziecko też ziewa.
1: A przepraszam bardzo, a czy jak mama robi A, to zawsze małe myśli, że to jest ziewanie?
2: Słuchaj, jak moja mama robi A, to ja zawsze robię A również. Tutaj nie ma co się spierać.
1: Jak moja mama robi A, to ja wolę nie uruchamiać wyobraźni.
2: 38 kobiet będących między 28 a 32 tygodniem ciąży było. Na nich skupiły się badania. No i kamera USG patrzyła na usta, na nosek dziecka i za każdym razem dziecko...
1: Przepraszam, i kto za te badania zapłacił? Oprócz tego, słuchaj, że mając na myśli środowisko płodu, można śmiało powiedzieć, że to jest pierwsze zachłyśnięcie życiem, nie?
2: Billy Idol teraz. Ja nie chcę już myśleć o ziewaniu, bo naprawdę to jest bardzo zaraźliwe.
1: Ja przepraszam za tego newsa. Za 10:09.

0: Reklama. Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
8: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu, 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Jak to jest, że człowiek bez paszportu dostał się do USA? Chcą sprawdzić polscy śledczy. Sezon koncertów plenerowych rusza na dobre, pokaże to Metallica. W tej prawdzie też policyjna akcja z piersią w tle.
0: Prawda Antyradia.
2: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Jak Ziobro przedostał się z Węgier do USA, to będą ustalać teraz resorty spraw zagranicznych, sprawiedliwości, a z nimi prokuratura, bo paszport byłego ministra sprawiedliwości był unieważniony. On sam, jak już wiecie z prawdy Antyradia, w weekend objawił się w Stanach Zjednoczonych. Amerykański Departament Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz.
0: Prawda Antyradia.
2: Zmiany tramwajowe w Warszawie do niedzieli przez pracę na pętli Gocławek i na części torowiska. Trasy są skrócone. Witold Urbanowicz.
3: Na pętli Gocławek wymieniamy cztery zwrotnice. Oprócz tego wymienimy szyny na przystanku kwatery głównej oraz usuniemy tak zwane wychlapy, czyli uszkodzenia spowodowane obecnością wody w torowisku na długości około 500 metrów.
2: Trójka, szóstka i dziewiątka dojeżdżają do Wiatracznej. Linia 22 kursuje od Banacha do Alei Zielenieckiej.
0: Prawda Antyradia.
2: Tłoczno, ciemno, głośno. Brzmi jak dobry koncert? Zgadza się. Śląska Policja przypomina, jak dać się ponieść, ale nie dać się okraść. Na koncert Metaliki na przykład, to już za tydzień, nie można będzie wnosić torebek czy plecaków.
4: Należy wtedy wybrać najlepiej jakąś zabezpieczoną kieszeń. Jeżeli mamy możliwość gdzieś w odzieży wierzchniej, jak w kurtce na przykład, zabezpieczyć takie urządzenie zamkiem błyskawicznym, to jest to najlepszy wybór. On utrudnia dostęp do tego przedmiotu, no i gwarantuje nam bezpieczeństwo przed jego utratą.
2: Mówił Bartosz Tobur z policji. Nie chowajcie rzeczy w kieszeniach z tyłu, bo tam wbrew pozorom wcale tak dobrze nie czujemy dłoni.
0: Prawda Antyradia.
2: Kierowca pijany. Policjantka karmi jego dziecko piersią. To sceny prosto z Argentyny. Mundrowi na północy kraju zatrzymali auto, w którym jechało 6 dzieci, które miały od 5 miesięcy do 8 lat. 29-letni ojciec kierowca był pijany. Wyjechał w trasę, bo kobieta od niego uciekła po kłótni, a on postanowił jej poszukać. W trakcie interwencji najmłodsze z dzieci nie przestawało płakać. Jedna z funkcjonariuszek, karmiąca matka, dała mu więc to, co mogła. I zadziałało. Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 9:00. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś w ciągu dnia. A z kolejną Prawdą Antyradia wracam za pół godziny.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Deszczowo dziś było, jest albo będzie w większości Polski. Opadów nie spodziewamy się jedynie w Koszalinie, Trójmieście, Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. Na termometrach będzie od 10 stopni w Warszawie, Łodzi, Zielonej Górze i w Koszalinie, przez 12 w Poznaniu, we Wrocławiu i w Katowicach, maksymalnie do 14 w Trójmieście i w Rzeszowie.
0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: A mogło być tak krótko i przyjemnie, ale kolega się uparł na skecze. No to masz, stary, takie scenariusze, że ty sobie wejdź na desperanos@antyradio.pl i zobacz, co ci nasi tutaj tworzą. No, scenopisarstwo prawdziwe.
2: Pan jest ten wspaniałym interpretatorem różnych rzeczy. Proszę przeczytać. Z podziałem na rolę najlepiej te skecze.
1: Proszę cię bardzo. Slash. Wow. Axel przyszedł tylko 2 godziny po czasie. Axel pracuje nad sobą. Daw. Serio? Axel. Tak, nawet ustawiłem budzik. Slash. Zdziwiony. Axel odpowiada. Nie będzie mi jakiś telefon mówił, kiedy mam wyjść na scenę.
2: Zamykam oczy i widzę ten taki humor finezyjny z lat 80. Wspaniały.
1: Daw. Do Axla. Brzmiałeś jak czajnik. No, kiedyś mówili na mnie głos roka, teraz mówią, uwaga, zaraz zagotuję wodę. Boli mnie trochę, wiesz, w zębach od suchara.
2: Ja wiem, ale to jest bardzo dobre, potorturujmy się nawzajem.
1: Da co, że dalej jeszcze? Slash, gotowy na koncert? Axel, tak, tym razem bez katastrof. Axel potyka się o kabel i przewraca. No i mamy klasyczny gandrol.
2: Dziękuję. Po godzinie 9:00. David Bowie i jego Starman. Teraz.
1: Ty jesteś gości niż ci naukowcy, co odkryli ziewanie w brzuchu, naprawdę.
2: Bilety na Guns N' Roses dla was mamy. Napiszcie sketch z Axlem w roli głównej. Desperanos@antyradio.pl.
1: Misiek, tempo.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, komu się nie marzyła taka sytuacja, jak byliśmy małymi chłopcami, Michał? Zielona szkoła, kolonie, no to było super.
2: Wiecznie się człowiek w ziemi grzebał, nie?
1: I my byliśmy przesiąknięci tymi wszystkimi historiami o podróżnikach, o badaczach James Bond, Indiana Jones, kto tam jeszcze był? Hans Kloss, pan samochodzik.
2: Kapitan Żbik.
1: Oczywiście.
2: Było tego sporo.
1: No i wyobraźcie sobie, że teraz się przenosicie, jesteście sześcioletnim albo sześcioletnią dziewczynką i jedziecie na wycieczkę szkolną, idziecie polem, wyobraźcie sobie, potykacie się i coś jest w ziemi. Więc ten młody chłopiec, bo o nim mówię, sześciolatek, wyciąga to, o co się potknął, wyciąga i 1,30 m później okazuje się, że trzyma w rękach miecz, który na oko ma 1300 lat, pochodzi z okresu Merowingów albo z początków epoki Wikingów.
2: Przepraszam.

0: Były całą klasą. Oglądałeś czołówkę Familiady? To tak wyglądało.
1: To ja ci powiem tak, to ja tego wikinga zamienię na pana przedszkolankę, a ty ten 1,30 miecza, przepraszam, fińskiego, przepraszam, norweskiego Excalibura zamień na Finkę, dobrze?
0: Małgo, popatrzy na mnie. Prawda nie może ci popsuć historii, tak powiedział Mark Twain, a ten wszystko psuje zawsze, on nie ma za grosz romantyzmu. Jeżeli wy chcecie zobaczyć ten miecz, to zaprasza was Muzeum Historii Kultury w Oslo. Przecież tam będzie wyeksponowany.
1: Coś ci ziewa w brzuchu. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Liza, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Nie każda gwiazda jest spokojna.
3: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama.
3: Szukasz prezentacji.

0: Na komunie? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból szyi po pracy?
6: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
5: Ty skup się na grze.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica. Red Hot Chili Peppers.

0: Ηλίας The Rock Off, Άντε Ράδιο. Άντε Ράδιο, najlepszy rock na świecie.
1: Ceny paliw nadal będą odgórnie obniżane. Potajemne ataki Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Iran. W tej prawdzie będą też Ukraińcy, którzy planują zostać w Polsce bez względu na sytuację w ich kraju.
0: Prawda Antyradia.
1: 9.30. Grzegorz Kornacki. Nie ma stabilizacji na rynku paliw. Wszystko wskazuje na to, że rządowy program CPN zostanie przedłużony. Kolejne 2 tygodnie akcji na stacjach sugeruje w TVP Info minister energii. O stopniowym wygaszaniu działań będzie mowa po otwarciu cieśniny Ormus. Dziś za 95 płacimy do 6,30 zł. Za 98 maksymalnie 6,81, a za olej napędowy 6,93.
0: Prawda Antyradia.
1: Potajemne ataki na Iran. Celem m.in. rafineria na wyspie Lawan. Wall Street Journal pisze dziś o takich uderzeniach Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Miało do nich dochodzić miesiąc temu, kiedy Donald Trump ogłaszał zawieszenie broni. Teheran odpowiedział serią ataków rakietowych na Emiraty i Kuwejt.
0: Prawda Antyradia.
1: Przybywa Ukraińców, którzy chcą zostać w Polsce nawet po zakończeniu wojny.
2: Spora grupa Ukraińców zapuściła w Polsce korzenie. Personel serwis Monika Baneś.
3: Coraz częściej wiążą z nią swoją przyszłość i chcą zostać na stałe, prawie 40%.
2: To widać nie tylko w deklaracjach, ale też w nieruchomościach. MSWiA Karolina Gałecka.
4: 9300 mieszkań to zakup dokonany przez Ukraińców.
2: To ponad połowa wszystkich mieszkań kupionych w zeszłym roku przez cudzoziemców. Ukraińcy kupili ich najwięcej. Na drugim miejscu są Białorusini. Sonar Home, Anton Bubiel.
5: Ukraińcy i Białorusini, którzy osiedlają się w Polsce na dłużej, przechodzą naturalną drogę. Najpierw wynajem, a potem własne mieszkanie.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Bajki robotów, małe książę czy kamienie na szaniec na egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie zmierzyli się z językiem polskim, a do napisania mieli przemówienie o kształtowaniu przyszłości albo opowiadanie o niezwykłym przedmiocie.
6: Na początku był tekst, do którego trzeba było robić zadania. Potem dużo było zadań w sumie.
7: Było bardzo ciężkie. Robiłam bardzo dużo próbnych i to był chyba najcięższy. Zadania otwarte były, uważam, że nawet były łatwiejsze niż te zamknięte.
8: Wszystko dobrze.
9: Było fajnie, tylko że problem był z tą lekturą, nie? Włożycie inną lekturę z 5 klasy, ale ogólnie sam egzamin to w miarę dobrze.
1: A dziś już zaczął się egzamin z matematyki. Jest 9.32.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Deszczowo teraz w Krakowie, Łodzi, miejscami w Warszawie i w Rzeszowie. W okolicach Dęblina i Kozienic grzmi. Padać będzie jeszcze wzdłuż Ściany Wschodniej i w Olsztynie. W ciągu dnia spodziewamy się dziś od 10 do 14 stopni. Wieczorem opady mogą pojawić się na północnym zachodzie i wtedy będzie od 6 do 9 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Witam. Odnośnie konkursu na sketch z Akselem. Przychodzi Aksel do Benego i mówi, mam genialny numer. No to pokaż. Da mu kij bejzbolowy do ręki i mówi, przyklęknę, mówi, wal, tu w środek głowy. No weź, nie żartuj, cię skrzywdzę. No wal, mówię ci, wal, numer jest genialny, wal. Benny się zamachnął, łup. Krew prysnęła, Aksel leży. Karetka, szpital. Po 9 miesiącach drzwi do Benego się otwierają, chodzi Aksel i mówi, tada! Dziękuję.
1: Wspaniałe, tylko z jedną małą poprawką. Aksel zrobiłby, tada!
2: Ale no słuchajcie, to jest mocny kandydat do naszej nagrody. Mamy dla was dwa bilety na koncert Gunsów w Prezero Arena.
1: Albowiem kolega poprosił o sketch z Axl Rosen, tak, w roli Benny Hilla.
2: A dlaczego? No, bo panowie są bardzo podobni.
1: Nie, ten mem zakładał, gdzie oni siedzą we dwóch. Jest Axl Rose, obok niego Mickey Rourke i podpis jest, że obaj wyglądają jak 60-letnie lesbijki, które prowadzą sklep z antykami.
2: To jest jeden z tych memów, ale drugi jest porównanie Axla z Benny Hillem. Tomek mi wysłał świetną rzecz. Mm-hmm. Kojarzycie te memy, gdzie Spider-Man pokazuje na Spider-Mana?
1: No i?
2: Są te memy. I tutaj mi zrobił sam montażówkę nasz słuchacz, gdzie jeden ze Spider-Manów ma twarz Eddiego Murphy. Jest napisane Axl i znak zapytania, a drugi ma twarz Axla Rose'a i jest napisane Axel i znak zapytania. Pozdro dla kumatych, tyle mogę powiedzieć.
1: Kocham opowiadanie memów na antenie.
2: Tak, słuchajcie, ja wiem, że zadanie było trudne, ale myślę, że mimo, że czasami brzmi to czerstwo, wszyscy się doskonale...
1: Słuchajcie, przepraszam za kolegę, wczorajszy.
2: Słucham? Zwycięzcę ogłaszamy Tomka. I wrzucimy to na nasze social media, jak przyjdą. Pozwolę sobie wrzucić na profil Antyradia, żebyście zobaczyli.
1: Tomuś popełnił mema, który zwycięża podwójny bilecik na Guns N' Roses, kochani. Giganci rocka w Antyradiu. Codziennie rozdamy jakieś bilety. Bądźcie żeś z nami, no przecież wiecie, że u nas najlepiej.
2: Yes, sir. A teraz, proszę państwa, Deep Blue Something i śniadanie u Tiffany'ego.

0: Desperanos w Antyradio.
1: Słuchajcie, Barcelona zdobyła kolejne mistrzostwo Hiszpanii.
2: I to przed czasem chyba,
1: trzy
2: nie?
1: Trzy kolejki przed końcem. Na portalu X masz masę filmików z tej fety w Barcelonie. To, jaką aurę mają Szczęsny i Lewandowski, to jest niebywałe. I zajmiemy się tym drugim.
2: W Madrycie pewnie było troszeczkę smutno, ale właśnie przejdźmy do naszego króla.
1: Słuchaj. Ale o co chodzi? No, Lewy pokonuje wszelkie rekordy, jest super gościem. Nie będziemy mieć takiego piłkarza długo, więc cieszmy się, póki gra. 14. mistrzostwo kraju w swojej karierze, wyobraźcie sobie. Mija 16 lat od jego pierwszego tytułu mistrzowskiego, kiedy w barwach Lecha wygrywał Ekstraklasę. No i seria jest imponująca, bo od tamtego czasu od Lecha w trzech sezonach tylko nie wygrywał ligi. I proszę Państwa, oprócz Mistrzostwa Polski, Lewy ma 10 mistrzostw Niemiec, 2 razy z Borussią, 8 z Bayernem.
2: Mein Gott.
1: Wywalczone w niedzielę mistrzostwo Hiszpanii jest jego trzecim tytułem w Barcelonie. Oprócz tego, proszę Państwa, stawał wielokrotnie na podium. No i jest w czołówce ludzi, którzy osiągnęli tak wiele w piłce. Kapitan reprezentacji Polski znajduje się tuż za podium w zdobytych mistrzostwach w ligach europejskich. No i powiem Wam szczerze, ja się kłaniam w pas.
2: Ja będę złośliwy jak zawsze. A ile mistrzostw zdobytych z reprezentacją Polski?
1: Wiesz co, Michał?
2: Nie, kocham. Po Roberta, kocham,
1: ty
2: uwielbiam.
1: Ty powinieneś pisać posłuchaj żarty mnie. Zawodowo. Posłuchaj
2: mnie.
1: Tak dobry.
2: Nie. Ja chciałem powiedzieć z tego miejsca, że za każdym razem, kiedy słyszę o nim jakieś narzekanie i gadanie, to naprawdę nóż w kieszeni się otwiera. Słuchajcie, mamy dobro narodowe i błagam Was, takiego w historii nie było. Mówię to ja, Michał Figurski.
1: Dobra, ważne jest to. Polak prowadzi w rankingu liczby zdobytych mistrzostw w ligach top 5, czyli Premier League, Ligę, La Liga, Bundesliga i Serie A. Gratulujemy, panie Robercie. A teraz joby. Can't stop, Robert. Graj dalej. Red Hot Chili Peppers. My się żegnamy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Pan Michał, pan pani Piotr. Małgo.
2: Do widzenia.
1: Pa!

0: autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Po pożarze w Puszczy Solskiej strażacy zostają jeszcze na miejscu, ale ruszyło liczenie strat. Lewy może przeprowadzić się do Porto, tamtejsza prasa podekscytowana. A propos ekscytacji, będzie też o przelocie do Argentyny.
0: Prawda Antyradia.
13: Minęła 10. Grzegorz Kornacki. Koniec przeczesywania pogorzeliska w Puszczy Solskiej. Strażacy skończyli główną część akcji gaśniczej, która zaczęła się tydzień temu. Na miejscu pożaru pozostały jeszcze służby z powiatu biłgorajskiego i nadal patrolują teren, bo ciągle mogą pojawiać się nieodkryte wcześniej zarzewia ognia. Lasy Państwowe tymczasem zaczęły szacowanie strat. Spłonęło kilkaset hektarów lasu.
0: Prawda Antyradia.
13: Lewy na celowniku FC Porto. Mistrzowie Ligi Portugalskiej mieli zainteresować się polskim napastnikiem Barcelony. Jego kontrakt z katalońskim klubem kończy się za około 50 dni, a w Porto już czeka. Czekają koledzy Jan Bednarek, Kuba Kiwior i Oskar Pietruszewski. Portugalskie media zaznaczają, że nie ma na razie żadnych konkretów. Nadzieję ma robić jednak deklaracja Roberta Lewandowskiego o możliwości wyboru niższej ligi piłkarskiej.
0: Prawda Antyradia.
13: Finisz w Gnieźnie. Kończy się kilkunastomiesięczna rozbudowa schroniska dla zwierząt. O tym, co czeka na podopiecznych, Ewelina Kwiatkowska.
14: To jest niebo a ziemia, tak? Do tej pory bytowały w boksach, które są przewiewne, nie są zabezpieczone na warunki atmosferyczne. No ich łóżkiem były budy, natomiast w tej chwili i metra. metraż danego kojca został znacznie zwiększony. No i sam komfort życia, tak, w boksie wewnętrznym z możliwością stałego dostępu do boksu zewnętrznego.
13: W sobotę będzie dzień otwarty.
0: Prawda Antyradia.
13: Miliony wydajemy na obrazy i rzeźby. Rynek sztuki i antyków w Polsce był w zeszłym roku warty prawie 550 milionów złotych.
11: Z danych GUS-u wynika, że Polaków pociąga farba na płótnie. Krzysztof Jedlak.
15: Za ponad 80% obrotów odpowiadał handel dziełami malarskimi.
11: Ale zainteresowanie spada.
15: W porównaniu z 2024 rokiem. O 30% spadła sprzedaż malarstwa dawnego, o ponad 5% współczesnego.
11: Galerie czy domy aukcyjne stawiają więc także na mniej typowe aukcje, jak ta gitar Jana Borysewicza, która odbyła się w warszawskiej Desie Unikum. Kamila Pogorzelska.
16: Oprócz gitar na wystawie znalazły się także złote i platynowe płyty, nagrody i statuetki, także elementy biżuterii artysty, m.in. bransoletę oraz sygnet projektu Aleksandra McQueena.
11: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
13: Przelot z Panamy do Rosario zakończony policyjną interwencją. Mundurowi z Argentyny weszli na pokład samolotu po zgłoszeniach o parze 50-latków, która postanowiła zrobić sobie swoje własne turbulencje. Sąsiedzi byli jednak zniesmaczeni tymi wstrząsami. Zdziwiła się też rodzina 54-latka, która czekała na niego na lotnisku. Jest 10:02. Od 10 do 14 stopni dziś w ciągu dnia. Deszczowo od Poznania i Wrocławia przez Katowice, Łódź, Warszawę i Olsztyn po Kraków i Rzeszów. Nocą ma padać w Olsztynie, Koszalinie, Zielonej Górze, we Wrocławiu, Opolu czy w Katowicach i wtedy będzie od 1 do 8 stopni, na szczęście powyżej zera.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, to już 10 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Mamy tydzień z Gansami, bo proszę Państwa, 4 i 6 czerwca wystąpią w Prezero Arenie w Gliwicach. Wczoraj rozdawałem zaproszenie na ten koncert, a dziś mam dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert SBB 12 maja w warszawskiej Stodole. Z kolei społeczny researcher pan Wojciech, że mamy Światowy Dzień Roślin Uformowanych przez Człowieka, jakie bonsai na przykład, albo Dzień Zdrowia Roślin, oby zdrowe były, Dzień Tamponu, także Dzień Pielęgniarek i Pielęgniarzy. Gratulacje i szacunek za waszą pracę. Mamy też Dzień Licznika Przebiegu, który czasami bywa nieco podkręcany, ale to już zupełnie inna bajka. Proszę Państwa, rozdawnictwami i innymi sprawami zajmę się w stosownym momencie, natomiast na razie dzieła muzyczne przemówią, a ja się wyłączę na chwil kilka.

0: zawsze dobrze trochę się rozbeczać, proszę Państwa, bo to dobrze robi. Myślę, że rozbeczały się też nieco zwierzaczki, bo urządzono taki festiwal techno Crico Loco, który 9 maja był pod pałacem w Wilanowie, tuż obok rezerwatu Morysin. No i głośna muzyka, mocne basy i światła spowodowały u zwierząt silny stres. Dlatego też zamieszkujące tam bobry, wydry, borsuki, ptaki i nietoperze dały dyla. Gwiazdy, co po niektóre przepraszają za udział w tej dzikiej imprezie techno. No wiadomo, no, biedne zwierzątka. Proszę Państwa, 24 minuty prawie po godzinie 10. Trzymacie się Państwo antyradia i to dobrze, bardzo dobrze.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. RTV EUR AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
11: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem.

0: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Po reklamie.
3: Antyradio.

Pan Chris nie wytrzymał i napisał po tej imprezy, która odbyła się w Wilanowie, że prawdopodobnie zwierzęta nie uciekały przed głośnymi basami, tylko przed niskim poziomem artystycznym. To jest generalnie prawdopodobne. Słuchajcie Państwo, Antyradia, 21 minut do 11:00.

0: minutek przed godziną 11. Słuchają Państwo Antyradia. Za moment prawda, Antyradia, pełna kultura, prognoza pogody.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy bywają na czerwonym dywanie. Gwiazdkami oceniamy, czy coś nam się spodobało. Gwiazdy świecą też w nocy. A te najlepsze? Są w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters i inni. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka. Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert, taniej
5: masz. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
9: Po reklamie.

0: Bliski współpracownik Zełenskiego podejrzany o przekręty. 2 lata uchwały antysmogowej w Małopolsce. I co? W tej prawdzie będzie też życiowa lekcja prosto z włoskiego liceum.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11:00. Grzegorz Kornacki. Podejrzany bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, były szef biura prezydenta Ukrainy, jest podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Szajka jest powiązana z legalizacją odpowiednika blisko 38 milionów złotych. W śledztwo dotyczące Andrija Jermaka zaangażowane jest Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy.
1: Prawda Antyradia.
0: Moralne bankructwo Europy na ustach Benjamina Netanyahu, premier Izraela, odpowiada ostrymi ocenami na ogłoszenie sankcji Unii Europejskiej na ekstremistycznych izraelskich osadników z okupowanego zachodniego brzegu. To za przemoc wobec Palestyńczyków. Jak stwierdził Netanyahu, Izrael i USA wykonują za Europę brudną robotę, walcząc za cywilizację.
1: Prawda Antyradia.
0: 2 lata uchwały antysmogowej w Małopolsce. Efekty?
2: Musimy się posiłkować statystykami Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ale to jest około 140 tysięcy domów, które mają tylko takie nielegalne źródło ciepła.
0: Mówiła Anna Dworakowska z krakowskiego alarmu smogowego. Winne mają być samorządy, które odpuszczają kontrolę palenisk.
1: Prawda Antyradia. Radia.
0: Ostatni będą pierwszymi. No to teraz właśnie tak będzie. Ostatni weekend będzie pierwszym. Ostatni weekend maja będzie pierwszym weekendem działalności pływalni przy Taborowej w Poznaniu. Inwestycje miejskie, Justyna Litka.
3: Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popłuczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej.
0: Obiekt jest właśnie przygotowywany do obsługi gości.
1: Prawda Antyradia.
0: Lekcja historii z morałem. Licealista z Modeny na północy Włoch przyniósł do szkoły dobrze zachowany pocisk moździerzowy z czasów wojny. Kiedy pokazał go na lekcji historii nauczycielowi, uruchomił cały łańcuch wydarzeń. Nauczyciel pobiegł do dyrektora. Dyrektor wezwał karabinierów. Oni ruszyli i po drodze zadzwonili jeszcze po saperze. Nie wybuch został wyniesiony przy uczniach, którzy musieli zostać w klasach, a potem dopiero była ewakuacja. Jest prawie 11:03, czas na pełną kulturę.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Trzeci sezon rozdzielenia szybciej niż drugi. Tym razem nie trzeba będzie czekać 3 lat na kontynuację. Adam Scott, który gra główną rolę, zdradził, że jeszcze tego lata zaczną się zdjęcia. Dopytywany o fabułę, nie chciał zdradzić szczegółów. Przyspieszenie prac nie powinno dziwić, bo ostatni sezon był najchętniej oglądanym spośród wszystkich produkcji w historii Apple TV w ogóle. Mortal Kombat 2 nie broni się w kinach. Po premierowym weekendzie wpływy z biletów to około 63 milionów dolarów globalnie. Film kosztował jakieś 80 milionów, a żeby na siebie zarobić, musiałby zebrać około 160 milionów dolarów. To nie rokuje dobrze na przyszłość, ale opinie są raczej pozytywne. Niewykluczone, że Diabeł ubiera się u Prady 2 i biografia Michaela Jacksona skutecznie podkradają potencjalnych widzów.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Ochłodzenie. Dziś, jutro stabilizacja. W środę będzie od 10 do 15 stopni i może padać deszcz prawie w całym kraju. Dziś od 10 do 14 stopni, a deszcze mamy już pewne, no bo już pada w Katowicach, Krakowie, w Warszawie i w Rzeszowie. W Olsztynie będzie padać już niedługo, to kwestia najbliższych minut.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 12, pełne 12 minut po godzinie 11, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Zawsze mnie zastanawiają, jakie ludzie mają ideę w pewnych działaniach. 14-latek z Holandii postanowił pojechać rowerem do Rosji. Uciekł z rodzinnego domu w holenderskim Apeldoorn, no i przez blisko miesiąc szukały go służby w całej Europie. No i jak jechał przez Niemcy, to ktoś ukradł mu rower. Dalej chłopak podróżował autostopem. Policjanci w Polsce, w Sobolewie, to na Podlasiu, znaleźli jakiegoś chłopaka, który leżał na ławce. Myśleli, że jest pijany, ale okazało się, że to właśnie ten poszukiwany 14-latek. Wylądował w takim ośrodku, gdzie poczęstowano go kanapkami, po czym pojawił się jego ojciec, który chciał go zabrać do Holandii. Ale chłopak uciekł tacie z samochodu na jednej z białostockich ulic, wywołując kolejny alarm i stawiając na nogi podlaską policję. Ale po kilku godzinach chłopak sam wrócił do środka i został oddany pod opiekę taty. Ciekawi mnie, co mu strzeliło do głowy, żeby jechać rowerem do Rosji. Nikt tego chyba nie wie. No może poza tym, że chłopak ma na imię Maksim i myślę, że chciał poznać innego Maksima w Rosji albo obejrzeć ten broń o tej nazwie. Dość stary to wynalazek, ale bardzo kiedyś funkcjonalny. Maksim na rowerze do Rosji, a w Niemczech pozbawiono go pojazdu. Ciekawe swoją drogą, kto mu gwiznął rowerek. Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej.

0: Radio. Proszę Państwa, a propos tego Maksima, pan Marcin napisał: karabiny Maksim dostały drugie życie i ukraińskie wojsko używa ich do strącania dronów. No fakt, to dość zacna broń z chłodnicą, zresztą wodną, mocarny sprzęt. Proszę Państwa, Maksim powędrował do Rosji pooglądać Maksimy, ale nie dotarł niestety. Rodaczki, rodacy, trzymajcie się antyradia, to już ponad 24 minuty po godzinie 11. Przypominam też, że za chwil kilka, no może po 12, zajmę się rozdawnictwem dwuosobowych zaproszeń na koncert SBB 12 maja w warszawskiej Stodole. 12 dzień maja to jakby dziś, w związku z tym to dziś osoby, które zwyciężą i wygrają te bilety, będą mogły zapewnić sobie bardzo interesujący wieczór.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Murphy.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
7: O, masz wiadomość.
8: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
7: Super, tylko co im damy w prezencie?
8: Nie mam pojęcia. Kopertę?
7: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
8: Brzmi trochę filmowo.
7: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
8: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
7: W Tavex. W jednym z ich salonów lub na tavex.pl.
9: Tavex dla ciebie i twoich bliskich.
10: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
11: Czas na rower. W Ski Team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski Team i na skiteam.pl. Ski
12: Team. Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Proszę Państwa, a propos tego Maksima na rowerze, pan kiedyś napisał może, jak jego poprzednik jechał na spotkanie z ukochaną. Tamten też pedałował ekspresówką i policja go zdobyła. A może chciał zobaczyć paradę zwycięstwa nad Niemcami na Placu Czerwonym, a został pokonany przez niemieckich złodziejaszków. Proszę Państwa, jeden to nawet wylądował aeroplanem na Placu Czerwonym. Taki był twardy.

0: końcu. Za 6 minut godzina 12. Obszaj z haczeczkiem. Po 12 po prawdzie antyradia rozdawnictwo, o którym już niejednokrotnie wspominałem. SBB w warszawskiej Stodole.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Włączamy turbo. Turbo Top w Antyradiu. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Program SAFE może być kontynuowany. Ponoć w Brukseli zaczynają się rozmowy. Ruch na A2 wkrótce wróci do normy. Po nocnym wypadku koniec przerwy w wojnie. Rosja wznawia ataki z powietrza.
0: Prawda Antyradia.
7: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Przelew w drodze. Zaliczka z programu SAFE powinna trafić do Polski w ciągu kilku dni, zapowiada wiceminister obrony. Paweł Zalewski jest w Brukseli, gdzie trwają wstępne dyskusje nad drugą edycją programu.
8: To są duże oczekiwania, ale mamy takie czasy.
7: Oficjalnie w Komisji Europejskiej nie ma obecnie prac nad SAFE 2. Teoretycznie pieniądze są w wieloletniej propozycji budżetu. W aktualnym programie jest 150 miliardów euro, z czego 44 dla Polski. Pieniądze mają być wydane do 2030 roku.
0: Prawda Antyradia.
7: Powoli kończą się utrudnienia na A2 między węzłami Łódź Północ a Łowicz. Dobiega końca sprzątanie po zderzeniu dwóch ciężarówek, po którym ruch w kierunku Warszawy został całkowicie zablokowany. Do zdarzenia doszło przed 3 nad ranem. Dopiero około 5 udało się udrożnić jeden pas.
0: Prawda Antyradia.
7: Koniec kilkudniowej ciszy na froncie. Rosja zdecydowała o jej zakończeniu i zaatakowała Ukrainę dronami oraz bombami lotniczymi. W ruch poszło w sumie ponad 200 bezzałogowców i 80 bomb. Są ranni i zabici. W związku z tym Kijów podejmie działania symetryczne, oświadczył prezydent tego kraju. Przerwa była związana z obchodami tzw. Dnia Zwycięstwa w Rosji. Kreml obawiał się, że Ukraińcy popsują im paradę wojskową.
0: Prawda Antyradia.
7: No, nowe głosy będą zapowiadać przystanki w krakowskiej komunikacji miejskiej. Trwa konkurs Przystanek Dzień Dziecka, mówi Maciej Piotrowski z ZTP.
9: Konkursowicze muszą wybrać sobie 5 przystanków spośród listy, która jest dostępna u nas na stronie internetowej i po prostu nagrać ich nazwę i nam przesłać w osobnych plikach.
7: Konkurs jest przeznaczony dla przedszkolaków i uczniów najmłodszych klas podstawówek. Więcej informacji na stronie ZTP.
0: Prawda Antyradia.
7: 150 wydawnictw i 250 autorów. Zbliża się jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. W ciągu 3 dni na Placu Wolności odbędzie się ponad 40 spotkań autorskich, mówi organizatorka festiwalu Judyta Gralcza.
10: Przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska w wyjątkowym duecie, pan Andrzej Dragan, pani Bia Paris, Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny, Ewa Wojdyło.
7: Wydarzenia związane z Festiwalem Książki zostaną rozdzielone na 4 różne sceny. Impreza potrwa od 12 do 14 czerwca. Na termometrach od 6 stopni w Bielsku-Białej do 18 w Białymstoku. W większości kraju jednak w granicach 10, na zachodzie przejaśnienia, na wschodzie pochmurno i deszczowo. Opady odpuszczą po południu i wieczorem, ale cieplej raczej się nie zrobi. Jutro też może pokropić, ale przelotnie, za to prawie wszędzie. Temperatura podobna do dzisiejszej.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Antyradio.
1: Tak, proszę Państwa, prawie 12 minut po godzinie 12. Ja lubię takie zestawienia. Kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Proszę Państwa, powiem tyle. Pewnie widzieli Państwo film z międzynarodowych targów końskich w Pajęczny, kiedy to wieśniak szarpał konia za ogon i koń w pewnym momencie stwierdził, że trzeba to powstrzymać i wydzielił panu niezłego kopa w twarz. Pan wylądował na ziemi. Okazało się później, że ten pan to prawdopodobnie dorożka z krakowskiego rynku. Dorożka, że stwierdzili, że takiego pana w swojej ekipie nie chcą mieć i pan został wyrzucony z tego stowarzyszenia czy tam związku. Natomiast dziwi mnie tylko taka rzecz, że nikt z odwiedzających te targi nie wydzielił panu wcześniej w nos, zanim zrobił to koń, ale to już zupełnie inna bajka. Proszę Państwa, rozdawnictwo. Dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert SBB. Dziś. 12 maja w warszawskiej Stodole koncert się odbędzie. Kultowa to naprawdę kapela. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu potrzebuje mieć imię i nazwisko i numer telefonu. Jak już Państwo dokonają tego zadania, wykonają to zadanie, to bardzo proszę zaczekać na pytanie, łatwe pytanie, które padnie około 24 minuty.

0: No i dokładnie 24 minuty po 12, proszę Państwa, czas na rozdawnictwo, a właściwie, że tak powiem, pytanie, które zadam Państwu. Przypominam, że mam dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert SBB dziś w warszawskiej Stodole. Osoby zainteresowane przygotowały na pewno mail pod adres ostry@radio.pl, w tym mailu imię i nazwisko i numer telefonu, a w temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie oto pytanie. Rozwinięciem skrótu SBB najpierw było Silesian Blues Band, a potem zmieniono rozwinięcie skrótu. Wczoraj zresztą podawałem je na antenie. I proszę wpisać, jak obecnie rozwija się skrót SBB. Proszę to wpisać w temacie maila, no i chwil kilka zaczekać.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Reklama. Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

związku z rozdawnictwem zaproszeń na koncert SBB dziś, czyli 12 maja w warszawskiej Stodole. Zadałem Państwu pytanie, jak obecnie rozwija się skrót SBB. To oczywiście szukaj, burz, buduj. Pani Marta G. i pan Tomasz S. bawi się będą na koncercie. Jeszcze znalazłem tutaj ciekawe. O, pan Bartosz napisał: Słonina, Boczek, Baleron. Panie Bartoszu, to znakomita nazwa dla sklepu wędliniarskiego, jak mniemam.

0: Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki i rodace. Nie chcieliśmy przeszkadzać księciuniowi. Za chwilę Tomek Kasprzyk i Rokomotywa. Do usłyszenia raz jeszcze.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
5: Reklama. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem!
7: Przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować w czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Kto zwalcza ból?
10: Woltary!
9: Kto?
10: Woltary!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Cappuccino. Caffè latte.
14: Co robisz?
13: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7.
15: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
19: Keno kręci nas już 18 lat.
20: A my się rozkręcamy.
19: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
21: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
22: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
21: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
20: Ale to kręci.
19: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
24: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
25: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
24: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
25: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
26: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
27: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
28: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
27: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
29: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
30: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
29: Serio? Też na wysokie kwoty?
30: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
31: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unikredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unikredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto...
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Dni mafii śmieciowej w piekarach śląskich są policzone. Rusza śledztwo. Ceny paliw w dół, zapowiada minister energii. W górę idą długi gapowiczów. Szczególnie szybko rosną młodym.
7: Prawda Antyradia.
8: Minęła 13. Mieszko Drescher. Zapraszam. Rusza śledztwo w sprawie mafii śmieciowej w piekarach śląskich. Chodzi o nielegalne wysypisko śmieci na terenach dawnej huty. W ostatnich tygodniach w mieście wybuchały plagi much. Według mieszkańców ma to związek właśnie z tym terenem. Wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli monitorować teren. Udało im się nagrać dronem transporty syfu. Materiały trafiły do śledczych, a policja zatrzymała ciężarówkę z nielegalnymi odpadami.
9: Mam nadzieję, że WIOŚ teraz zacznie nakładać kary. Może wstrzymać całą tą działalność, która jest tutaj prowadzona od tak, jedną decyzją.
8: Mówi wiceprezydent piekar śląskich Krzysztof Turzański. Wcześniej składano dziesiątki zawiadomień, a śledztwa były umarzane.
7: Prawda Antyradia.
8: Cena benzyny 95 w dół o 2 grosze, diesla o 9 groszy. Minister energii przewiduje na jutro maksymalnie 6,28 za litr 95 i góra 6,84 grosze za litr oleju napędowego.
7: Prawda Antyradia.
8: Niby mandat za jazdę bez biletu to nic wielkiego, a gapowicze uzbierali już ponad 360 milionów złotych długów. Zaległości w płaceniu ma ponad 260 tysięcy osób. Najszybciej rosną te młodych przed 18. W ciągu roku o ponad 600 tysięcy złotych. Kaczmarski, inkaso, Jakub Kostecki.
10: W przypadku osób młodych problem często nie polega na braku pieniędzy, ale braku doświadczenia w zarządzaniu zobowiązaniami. Są oni przekonani, że niewielka zaległość sama się rozejdzie albo szybko się przedawni.
8: Najwięcej nieletnich gapowiczów mieszka w Wielkopolsce. 835 osób ma w sumie 500 000 długu.
7: Prawda Antyradia.
8: Pokopalniane pamiątki poszukiwane. Mieszkańcy Będzina mogą przekazywać je na nową wystawę.
14: Stowarzyszenie Gwarków Zagłębia w Będzinie ruszyło ze zbiórką rodzinnych przedmiotów, które są związane z nieistniejącą już kopalnią węgla kamiennego Grodziec. Poszukiwane są na przykład legitymacje pracownicze, odznaczenia, medale, dokumenty czy inne przedmioty związane z pracą w kopalni. Zebrane eksponaty stworzą nową wystawę w Izbie Tradycji Górniczych. Każdy, kto chce coś przekazać, może skontaktować się ze stowarzyszeniem. Paulina Kozioł, Antyradio.
8: Prawie 2,5 minuty po 13.
32: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
8: Na termometrach od 5 stopni w Zakopanem do 19 w Białymstoku. W większości kraju jednak w granicach 10, na zachodzie przejaśnienia, na wschodzie pochmurno i deszczowo. Opady odpuszczą po południu i wieczorem, ale raczej cieplej się nie zrobi. Jutro też może pokropić przelotnie, za to prawie wszędzie. Temperatura podobna do dzisiejszej.
32: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
6: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
11: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.

0: Bardzo mi się podoba ta wersja. Czekam na ich koncert w Polsce.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Placebo, Bruce Springsteen. Tak, oto weszliśmy do dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu we wtorek 12 maja. I 11 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się, zabieram was w muzyczną podróż, jak zwykle, która potrwa do godziny 16. A w ciągu tych kilku godzin słówko będzie oczywiście o Metalice, no bo nie może być inaczej. Tydzień z grupą Metallica trwa, a skoro wtorek, to łatwo się domyśleć, że wczoraj został opublikowany kolejny koncert zespołu Metallica sprzed lat. I trochę o tym opowiem. Będzie też słówko o Oasis, bo Oasis przygotowują się do premiery filmu dokumentalnego. Będzie też nowe nagranie Deep Purple. O, właśnie, jutro oficjalna premiera pierwszego nagrania z nowej płyty, która z tego co wiem ukaże się jakoś na początku lipca. Natomiast dziś w Lokomotywie poznamy pierwsze nagranie z tego krążka. I będę miał coś jeszcze.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Na przykład spotkanie z grupą Deep Purple. Zainteresowani? Ale o tym potem.

0: jedna z moich ulubionych płyt grupy Depeche Mode, Song of Fate of Devotion i In Your Room, fragment tego krążka. Zresztą nie jestem osamotniony w tej informacji, bo wiem, państwo piszą fantastyczne dzięki za Depeche Mode. To ja dziękuję, cała przyjemność oczywiście po naszej stronie. 25 minut po godzinie 13, piszecie także w sprawie muzycznej karty kalendarza. Dziękuję, dziękuję, co dwie głowy to nie jedna. Mam już wszystkie informacje, wracam do kalendarza za moment.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: co? Na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

chyba że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Shaker i Hush. Kiedyś oczywiście Deep Purple. A Deep Purple okazują światu nową płytę. 3 lipca będzie nowy krążek zatytułowany Splat. Dziś jako pierwsi posłuchamy wspólnie przedpremierowo jednego nagrania z tego krążka. No i dziś także będzie szansa na to, żeby spotkać się z niektórymi członkami zespołu. O szczegółach powiem niebawem. Natomiast dziś także swoje urodziny obchodzi niejaki Billy Duffy. Urodzony w Manchesterze 12 maja 1959 roku. Wieloletni gitarzysta grupy The Cult.

0: Zamykamy pierwszą część dzisiejszej Lokomotywy w Antyradiu. Dream on Nazareth. Na koniec niespełna 6 minut pozostało do 14. O 14.00 Prawda Antyradia, a po 14.00 zapraszam wszystkich tych, którzy interesują się nowym brzmieniem, nowym nagraniem, nową piosenką grupy Deep Purple. Będzie głośno. Obiecuję.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio, najlepszy rock na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Program CPN ma być wydłużony. Nawet jutro rozporządzenie. Są wyniki kontroli konserwatora zabytków w pałacu w Wilanowie po kontrowersyjnej imprezie. Wojna zbliża ku końcowi, mówią na Kremlu.
0: Prawda Antyradia.
10: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Rząd zamrozi ceny paliw na dłużej. Najpewniej jutro ma być gotowe rozporządzenie w sprawie kontynuacji programu ceny paliw niżej, bo obecne przepisy obowiązują do piątku. Według nieoficjalnych informacji mowa o wydłużeniu ich działania o miesiąc. Jeśli dojdzie do otwarcia cieśniny Ormus, będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszaniu programu CPN, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
11: Do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach, ten program będzie utrzymywany.
10: Według rządowych wyliczeń do tej pory dzięki obniżce cen paliw Polacy zaoszczędzili 3 miliardy złotych.
0: Prawda Antyradia.
10: Nic się nie stało, można się rozejść. Mniej więcej tak mówi mazowiecki konserwator zabytków po kontroli pałaców w Wilanowie w Warszawie. Odbyła się w związku z głośną sprawą technoimprezy z ostatniego weekendu. Teren został już uprzątnięty, mówi mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz.
12: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne, elementy zagospodarowania nie zostały uszkodzone. W większości przypadków zastosowano wszystkie elementy zabezpieczające określone w pozwoleniu. Natomiast też zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik i część ścieżek wyłożonych brukiem.
10: Władze Muzeum Pałaców w Wilanowie przeprosiły mieszkańców za niedogodności. Zapewniły też, że pieniądze z najmu terenu zostaną przekazane na konserwację obiektów muzealnych.
8: Prawda Antyradia.
10: Wojna zmierza ku końcowi, mówił najpierw Putin, teraz Pieskow. Rzecznik Kremla przekazał, że Rosja z zadowoleniem przyjmuje amerykańskie wysiłki mediacyjne i powtórzył stanowisko Putina, że konflikt może być przerwany w każdej chwili, jeśli Ukraina i prezydent Zełenski podejmą odpowiednią decyzję. Podkreślił jednak, że w tej chwili nie ma sensu mówić o jakichkolwiek szczegółach.
8: Prawda Antyradia.
10: 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia i nakaz usunięcia nagrania. To wyrok warszawskiego sądu dla mężczyzny, który nagrał interwencję policjanta drogówki i bez jego zgody wrzucił to do internetu. Nagrywać policję można, ale publikować nagrań nie można, jeśli ich bohaterowie się na to nie zgadzają. Autor nagrania musi teraz też publicznie przeprosić.

0: Polska.
1: Burza wona na Lubelszczyźnie i Podlasiu, deszcz na Mazurach i Mazowszu oraz Podkarpaciu. Na zachodzie tymczasem przejaśnienia, jednak w prawie całym kraju zimno. W granicach 10-12 stopni. Jutro niespecjalnie cieplej i też może pokropić. Przelotne opady możliwe prawie wszędzie. W czwartek znów deszcz i burze.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Metro, nie pamięć.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: 12 minut po godzinie 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie we wtorek 12 maja. I to jest ten dzień, w którym bardzo chciałbym zaprosić kogoś z was, żeby wpadł do Antyradia, spotkać się z Rogerem Gloverem i Donnie Merleyem. To członkowie grupy Deep Purple. Tak jest, 18 maja, więc już niebawem odwiedzą nas w Antyradio ci dwaj panowie i ktoś z was będzie miał szansę się z nimi spotkać, okazję w zasadzie się z nimi spotkać, wpaść do nas do radia, pogadać z Rogerem Donem na żywo, pogadać z nimi, zdobyć autograf, przybić piątkę, zrobić sobie fotki, no i pogadać na przykład o nowej płycie, bo nowa płyta Deep Purple ukazuje się 3 lipca. Będzie zatytułowana Splat. Ian Gillan, wokalista, o tym krążku powiedział tak, że to jest to, gdzie teraz jesteśmy, jest wcieleniem Deep Purple, według mnie taka współczesna wersja Deep Purple z lat 70. Nasz dzisiejszy materiał jest kompatybilny z takimi kawałkami jak Highway Star, Smoke on the Water czy Lazy. To jest dynamika, balans i radość muzyki. Oficjalna premiera nagrania, które chciałbym wam za chwilę przedstawić, będzie jutro, natomiast i za to, że jesteście wyjątkowi, posłuchacie Antyradia, macie jako pierwsi smaczek od Deep Purple. Proszę bardzo.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Tak się płyta zaczyna.

0: nagraniu Deep Purple. Mam nadzieję, że państwo doskonale rozbudzeni. Oddział zamknięty jeszcze w plec.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
0: Za chwilę szansa na zaproszenie do Antiradia.
7: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl. Skidim!
8: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
12: Antyradio.

O tym, że seria Metallica Mondays wróciła, już mówiłem. W każdy poniedziałek, przypomnę, fani mogą zobaczyć jeden z wyjątkowych koncertów zespołu. Teraz Metallica opublikowała zapis koncertu z klubu Troubadour, który odbył się w maju 1988 roku. Był to jeden z rozgrzewkowych koncertów przed trasą promującą album Justice for All. Co ciekawe, koncert był trzymany w tajemnicy i wtedy Metallica wystąpiła pod szyldem Fried Ants. I co ważne, tylko wtajemniczeni fani wiedzieli, na czyj koncert się wybierają. Więc warto pobuszować w sieci, warto sprawdzić. A teraz w Rokomotywie w Antyradio sprawdzamy nowych Stonesów. In the Stars. Nowa płyta. Piękne. Nie poddają się panowie jak Deep Purple. Jak wino. Im starsi, kurczę blady, tym lepsi.

0: przepiękna powtórka z historii, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie Rokomotywy w Antyradio, ale nam się to pięknie poukładało. Same gwiazdy rocka, i TSA, i Fall Out Boy, wcześniej Rolling Stones, Metallica, było ZZ Top, było także Oddział Zamknięty, był Ghost, Rammstein, no Deep Purple. To mało? A jeszcze więcej przed nami, jeszcze po 15 parę perełek, bo będzie i Nirvana, i Disturbed, i Pearl Jam. Jak? Zgodnie z zapowiedzią, gwiazdy rocka w Antyradio. A wkrótce gwiazdy rocka przyjdą do Antyradia dosłownie, osobiście. Pojawi się Roger Glover i Don Early z grupy Deep Purple. I każdy z was będzie mógł spotkać się, pod warunkiem, że będzie miał takie zaproszenie, spotkać się z nimi, pogadać trochę, zrobić sobie zdjęcie, wziąć autograf. A pytanie na dzisiaj brzmi: proszę powiedzieć tytuł utworu Deep Purple, który został zagrany dziś w Rokomotywie w Antyradio z nowej płyty. Jak słuchaliście uważnie, nie będzie z tym problemu. Czekam.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Amtyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
7: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Sąd zdecydował w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Podpalacze, naziści w rękach policji z Małopolski. Robienie zwrotów w sklepach internetowych będzie łatwiejsze. Będą nowe przepisy.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Bez aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia śledczych w tej sprawie. Uchylił za to, zgodnie z zażaleniem obrońcy, inne środki zapobiegawcze. Czyli nie ma choćby zakazu opuszczania kraju. To ostateczna decyzja, nie ma od niej odwołania.
1: Prawda Antyradia.
0: Podpalacze, naziści w rękach policji. Mundurowi złapali dwóch potencjalnych sprawców dwukrotnego podpalenia lokalu gastronomicznego w małopolskim Andrychowie. W ich domach znaleziono przedmioty związane z ideologią nazistowską. Jeden z zatrzymanych ma 16 lat, drugi 20. Podpalony lokal należał do obcokrajowca.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeden klik i gotowe. Od 19 czerwca sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie widoczny przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić na przykład robienie zwrotów konsumentom, bo sklepy internetowe są w czarnej dziurze. Alsendo, Michał Wójcik.
2: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
0: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta.
1: Prawda Antyradia.
0: Tłum, mrok, głośna muzyka i dobra zabawa. To sprzyja stratom. Rusza sezon koncertowo-festiwalowy. Za tydzień Metallica wypełni Stadion Śląski, dlatego policja w Chorzowie przypomina, jak nie dać się skroić podczas imprez masowych.
3: Na koncertach dajemy się ponieść emocjom.
4: To są ciary.
5: Kocham koncerty, kocham właśnie płytę, więc nie mogę się doczekać, aż będę mogła się pobawić.
6: Byłem Jezus i na boso poszedłem w pogo. Zszedł mi paznokieć, a ten, który wyrósł, też mi zszedł.
3: Strata paznokcia to może być najmniejszy problem. Dowód osobisty nam nie odrośnie, dlatego chorzowska policja apeluje, żeby pilnować swoich rzeczy.
7: Telefony, biżuteria, dokumenty, na podstawie których można ustalić naszą tożsamość. Najlepszymi metodami będą nerki, torby, które zawsze trzymamy gdzieś w zasięgu wzroku.
3: Pamiętajcie, że na koncert Metaliki nie możecie zabrać ze sobą torebek czy saszetek, ale zawsze możecie założyć coś, co ma zasuwane kieszenie. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawie 3 minuty po 15. To była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura. Pełna kultura, zapraszam. Dojrzewanie rozbiło bank. Serial Netflixa dostał 4 statuetki BAFTA. Żadna inna brytyjska produkcja nie dostała tyle nagród za jednym razem. Wygrała m.in. w kategorii dla seriali limitowanych. Najlepszym międzynarodowym serialem zostało Studio od Apple TV. Tu też rekord, ale innego rodzaju. To pierwsza komedia, która zwyciężyła we wszystkich najważniejszych konkursach typu Emmy czy Złote Globy. Najlepszym serialem dramatycznym został Code of Silence. Były Superman walczył mieczem na dworcu w Łodzi. I nie, to nie majaki po mocno zakrapianym weekendzie. Dworzec Łódź Fabryczna zagrał londyńską stację metra na potrzeby filmu Nieśmiertelny, jak pisze na ekranie.pl. W sieci krążą zdjęcia, na których Henry Cavill we własnej osobie wymachuje żelastwem. Sam Nieśmiertelny po nowemu ma trafić do kin w przyszłym roku.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Ulewa na północnym wschodzie i Podkarpaciu. W większości kraju pochmurno, przejaśnienia tylko miejscami na zachodzie. Jednak w prawie całym kraju zimno, w granicach 10-12 stopni. Jutro niespecjalnie cieplej i też może pokropić. Przelotne opady możliwe prawie wszędzie. W czwartek znów deszcz i burze.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Ma coś w sobie tajemniczego to nagranie In Life, nowe YouTube.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Rozpędzamy trzeci obrót dzisiejszego naszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradio. 13 minut po godzinie 15. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie. Oasis. Mówiłem na początku dzisiejszej audycji, że panowie zapowiadają film dokumentalny. Z tego, co się dowiedzieliśmy, dokument opowie o powrocie Oasis na scenę podczas trasy koncertowej, która już się odbyła. A w dokumencie znajdą się podobno materiały z prób przed trasą. No wiadomo, że kulisy koncertów, nagrania ze sceny oraz... To ważne. Pierwsze wspólne wywiady braci od ponad 25 lat. Bardzo chciałbym zobaczyć ich twarze. Czy w ogóle patrzą na siebie, czy niekoniecznie? Powinni zresztą. Film, którego tytuł wciąż pozostaje nieznany, z tego co nam wiadomo, trafi do kin 11 września, ale będzie też później dostępny na jednej z platform cyfrowych. Tak więc mam nadzieję, że będzie co oglądać.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A zaraz podejrzę pocztę.

0: Pearl Jam jeszcze w tle. Ja powracam do Deep Purple. Przypomnę, to będzie 3 lipca, kiedy ukaże się nowy krążek. Jak dobrze liczę, to 23 albo 24 krążek Deep Purple, zatytułowany Splat. Na tej płycie znajdzie się 13 utworów. Tytułowy utwór na samym końcu, a na samym początku ten, który dziś zaprezentowałem jako prapremierę w Rokomotywie w Antyradio. Jak Państwo słuchali uważnie, mówiłem o tym, że tak się płyta zaczyna, to nie ulegało wątpliwości, że Arrogant Boy to był ten utwór, który został dziś w Antyradio zaprezentowany. No i odpowiedzi było co niemiara, zatem sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, bo nieliczni mają ode mnie zwrotki, a tam zaproszenie do Antyradia.
1: Cześć, tu Grabasze, piżama porno, słuchajcie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: RTV EURO AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV EURO AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
9: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowi wykonawcy na Poland Rock Festival. Jurek Owsiak ogłosił w swojej antyradiowej audycji: zaraz będzie ciemno, występy powracających Lipa Lee i Eweliny Flinty. Zespół Lipy pokaże, że nie ma Lipy 30 lipca. Ewelina Flinta ma natomiast strzelać hitami 1 sierpnia. Oba te koncerty będą na małej scenie. Sam Poland Rock Festival potrwa właśnie od 30 lipca do 1 sierpnia. Tydzień do koncertu Metaliki w Polsce. Zespół wystąpi 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a dziś na oficjalnych stronach kapeli ruszył konkurs. Osoby, które mają już bilet na wydarzenie, mogą powalczyć o spotkanie z członkami Metaliki przed wtorkowym koncertem. Wszystkie szczegóły na stronach Mety. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
8: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

21 minut, czyli oczko pozostało do 16. Jeszcze jedna ważna data, o której warto wspomnieć, to był też 12 maja 73 roku, kiedy zespół Led Zeppelin rozpoczął 3-tygodniowe przewodnictwo na amerykańskiej liście przebojów, 5. w dyskografii płytą zatytułowaną Houses of the Holy. Łącznie na listach album przebywał prawie 40 tygodni. Ponad 11 milionów nabywców znalazł tylko w Stanach Zjednoczonych, czyli całkiem nieźle. Ważnych rzeczy, z ważnych utworów, które tam się znalazły, na przykład The Rain Song, No Quarter, no i oczywiście ten, który warto teraz sobie przypomnieć, Game Maker, Led Zeppelin. Warto zrobić teraz antyradio głośniej.

0: Nathan Cotten, prawie na koniec naszego dzisiejszego wspólnego spotkania, tak na zdrowie chciałbym powiedzieć. Choć jeżeli chodzi o zdrowie, to oczywiście sięgniemy po bezalkoholową whisky za chwil kilka. A jak to, Asty, to w dobrym towarzystwie.
1: A, muzycznie, dobrze, bo się przestraszyłem.
0: I Sandra i Tomasz są z nami.
2: Dzień dobry. Jeśli chodzi o zdrowie, to u mnie...
1: Stało biedactwo.
2: Nie najlepiej, ale ponieważ mamy tydzień z Guns N' Roses, no to nie mogło mnie zabraknąć w tym studiu. Halo,
1: no, oczywiście,
2: bilety
1: że tak.
2: Dzisiaj mamy do rozdania.
1: No mamy i będziemy rozdawać je, a po 19 okaże się, kto je zgarnie, także warto z nami być do samego końca, słuchać pary z głośników od deski do deski.
2: I gościa będziemy mieli specjalnego dzisiaj, nic więcej nie powiem.
0: A ja mogę?
2: Mhm.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia, do zobaczenia, wracam jutro po 13. Bye, bye.

0: is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razer. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
0: Sprawdź to sam, czy kida odkusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Szef TV Republika wezwany do prokuratury. Będą pytania o Zbigniewa Ziobrę. Jest kolejny donos po imprezie na terenie pałacu w warszawskim Wilanowie. Rodzinne ogrody działkowe mogą przejść lifting w Chorzowie.
0: Prawda Antyradia.
2: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Tomasz Sakiewicz wezwany do prokuratury. Szef TV Republika dostał wezwanie w związku ze sprawą wojaży Zbigniewa Ziobry. To jego telewizja podała, że ścigany przez polską prokuraturę polityk wyjechał do USA. Śledczy chcą wiedzieć, czy ktoś pomagał Ziobrze w wyjeździe za ocean, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
3: Przedmiotem przesłuchania będzie przede wszystkim wiedza świadka o miejscu pobytu podejrzanych, ale również inne okoliczności mające znaczenie dla tej sprawy.
2: Prokuratura Krajowa skierowała też pytania do ambasadora USA w Polsce. A jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę? No i czy powoływali się na status uchodźcy i czy wystąpili o azyl? Na razie odpowiedzi brak.
0: Prawda Antyradia.
2: Kolejny donos na policję w związku z imprezą na terenie pałacu w Wilanowie. Tym razem składa go regionalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie. Jego zdaniem organizator naruszył przepisy ustawy o ochronie przyrody. Chodzi o niepokojenie zwierząt w okolicznym rezerwacie. Swoją interwencję podjął też rzecznik praw obywatelskich. Jak na razie pałac skontrolował mazowiecki konserwator zabytków i nie doszukał się uchybień.
0: Prawda Antyradia.
2: Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie będzie dokonywał transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych. Ogłasza to prezydent miasta Rafał Trzaskowski. To na podstawie rozstrzygnięć TSUE i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzięki temu śluby par jednopłciowych za granicą będą traktowane jak śluby zawierane w Polsce.
0: Prawda Antyradia.
2: Wakacje na RODOS mogą być jeszcze lepsze. Rodzinne ogrody działkowe w Chorzowie mogą się starać o dofinansowanie wspólnych inwestycji. Chodzi na przykład o remonty alejek, wodociągów czy budowę placów zabaw oraz świetlic. Miasto Katarzyna Chochuł.
4: Dotacje mogą być udzielane w wysokości 50% poniesionych kosztów udokumentowanych fakturami lub rachunkami, ale w kwocie nie większej niż 10 tysięcy złotych na jedno zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD.
2: W tegorocznej puli jest 50 tysięcy złotych. Wnioski o dotacje należy składać w Urzędzie Miasta. Czas jest do piątku.
5: Na program zaprasza sponsor. Właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Opady powoli odpuszczają, deszczowo głównie na Podkarpaciu, Mazurach i Podlasiu. W większości kraju pochmurno, przejaśnienia tylko miejscami na zachodzie. Na termometrach w granicach 10-12 stopni. Jutro niespecjalnie cieplej i też może pokropić. Przelotne opady możliwe prawie wszędzie. W czwartek znów deszcz i burze.
5: Na program zaprasza sponsor. Właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
8: Ja wiem, że pogoda nie sprzyja, ale przy tym numerze to nic, tylko uchylić szybę i zimny łokieć.
9: Tak jest, młode wilki na miarę naszych możliwości, czyli Sandra Hajduk-Popińska
8: i Tomek Ambroży-Obertyn
9: i wilk stepowy, Steppenwolf.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Dobrze panowie zmajstrowali ten nowy numer Of All People i Foo Fighters.
2: Zmajstrowali nomen omen. Tak, bardzo dobrze zmajstrowali, to trzeba przyznać.
1: U nas jesień, panie, jesień. Co to ma być za oknem? Tomasz.
2: No nie wiem, glut jakiś jeden taki wielki,
1: glut,
2: ale...
1: Glut, wszystko co złe, ale para z głośników jest najlepszym lekarstwem na każde choróbsko.
2: Tak, proszę państwa, i w ramach Remedium na wszystkie dolegliwości dzisiaj będziemy dla was mieli między innymi bilety na Guns N' Roses, czy jak mawiają niektórzy Guns N' Roses,
1: tak, lubię to określenie. No.
2: A co będzie trzeba zrobić, żeby wygrać te bilety, to powiemy wkrótce.
1: Tak, powiemy wam też niebawem o pewnym nietypowym sztormie, nie wiem jak to delikatnie ująć. Gówno burzy,
2: Faktycznie ujęłaś.
1: Tak.
2: Będzie również facet, który jako pierwszy na świecie przeciągnął samochód przy pomocy tego, co w ciele mężczyzny można by uznać za ekwiwalent, powiedzmy, haka holowniczego.
1: To ja nie wiem.
2: No, a to się dowiesz. No to zobaczymy, o co chodzi dokładnie. Będzie również wielki pomarańczowy orangutan. To wszystko do godziny 20. No a przed 20, czyli na sam koniec naszego programu, dzisiaj rozstrzygnięcie konkursu, w którym rozdajemy bilety na Gunsów. Tak? Coś jeszcze chciałabyś dodać?
1: Myślę o tym haku, wiesz? Tak zahaczył mi się w głowie i nie może się odhaczyć.
2: No dobrze, teraz piosenka o odwadze również cywilnej. Republika, biała flaga.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: No i przyspieszyliśmy, nabraliśmy tak tempa z The Offspring i Light It Up. To jest numer, który obudzi nawet umarłego.
2: To prawda, a propos podpalania się, to dzisiaj jeszcze będzie o mężczyźnie, który podpalił się i to żywym ogniem, naprawdę. Potem przywiązał sobie samochód do imponderabiliów, no nieważne.
1: To jeszcze musicie,
2: uzbroić się w cierpliwość. Dobra. A tymczasem Borem Lasem, słuchajcie, 49-letni Polak na lotnisku we Wrocławiu podczas standardowej procedury nadawania

0: pocztę pirotechniczną i wstrzymano standardowe działania w strefie odprawy na czas akcji. Po dokładnym sprawdzeniu bagażu okazało się, że w środku nie ma nic. No, zatrzymany przekonywał, że to taki żart tylko.
1: Spoko, żart. No, jak mawiają w krajach arabskich, mocne 9 na 11.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey, this is Tony from Papa Roach.
4: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
5: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
2: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
7: Gwiazdy bywają na czerwonym dywanie. Gwiazdkami oceniamy, czy coś nam się spodobało. Gwiazdy świecą też w nocy. A te najlepsze? Są w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters i inni. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
20: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
19: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
21: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
22: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
23: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły

0: Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie.

0: gorących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
6: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Biznes jest biznes. Red Hot Chili Peppers sprzedali prawa do swojego katalogu, a według medialnych doniesień Warner Music Group dała za nie ponad $300 milionów. W tej cenie firma miała dostać wszystkie dotychczasowe albumy studyjne grupy, podobno przynoszące około $26 milionów rocznie. To oznacza zwrot za jakieś 12 lat. To nie tylko dla dzieciaków. W piątek ukaże się nowy singiel od Anthrax. Zespół opublikuje kawałek It's for the Kids, zapowiedź całej płyty zatytułowanej Cursum Perficio, która ukaże się 18 września. SBB na koncercie w warszawskiej Stodole. Otwarcie drzwi klubu dziś o 19:00. Koncert zaczyna się godzinę później. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
5: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Uwielbiam dźwięki tych strun. Ugly Kid Joe to zespół, którego nazwa jest parodią pewnej glam rockowej kapeli Pretty Boy Floyd. Antyradio bawiąc uczy, ucząc bawi. Cats in the Cradle już za nami. 20 minut do godziny 17. Wy tam siedzicie w biurze, zasuwacie w robocie albo w home office, albo zajmujecie się dziećmi. My tymczasem mamy dla was niezłą atrakcję, bo bilety na Gunsów.
1: Owszem, bo Guns N' Roses zagra aż 2 koncerty w te wakacje w Gliwicach, u nas w kraju. No i tak się składa, że na jeden z nich, na ten 4 czerwca...
0: Dobrze, że powiedziałeś, że Gliwice to są u nas w Polsce, bo ktoś mógłby pomyśleć, że za granicą.
1: Że Niemeckie na przykład. Nie, w Polsce są Gliwice, na Śląsku dokładnie, i tam Slash, Axel i cała reszta gości z Guns N' Roses zawita. My mamy podwójny bilet na koncert 4 czerwca, a jakie będzie zadanie konkursowe? No właśnie, kochani, ono nie będzie łatwe, będzie przyjemne, powiedziałabym.
0: Będzie kreatywne, więc tak, idealne dla was, bo jesteście kreatywni, zdolni, wspaniali. To mówiąc, zapraszam was, żebyście słuchali Antyradia cały czas, bo na razie wam jeszcze nie powiemy, jakie jest zadanie konkursowe.
1: Powiemy wam za godzinę mniej więcej.
0: Tak, a teraz czas udać się do ojczyzny hamburgera.

0: Lenny Kravitz zawsze idealnie sprawdza się, nieważne czy gdzieś jedziecie, czy stacjonarnie odbieracie Antyradio. Najlepszy rok na świecie leci z głośników. 7 minut do godziny 17. Już za chwilę prawda Antyradia, no a do nas dotarła niestety smutna wiadomość.
1: Tak, ze smutkiem przekazujemy wam te informacje. Nie żyje aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. Taką informację podał dziś menedżer artystki Maciej Muraszko. Donosi o tym portal Gazeta.pl.
0: Stanisława Celińska, fenomenalna aktorka, debiutowała u Wajdy, zagrała m.in. rolę Niny w Krajobrazie po bitwie. W sumie zagrała w przeszło 70 filmach, a popularność przyniosła jej m.in. rola nauczycielki Bożeny w serialu Alternatywy 4.
1: O tak, związana z czołowymi teatrami w Warszawie, współczesnym, nowym, dramatycznym teatrem Studio. Tworzyła też programy muzyczne i spektakle dla legendarnego STS-u. Będzie nam pani Stanisławy bardzo brakowało.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
3: Hey, this is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: O, masz wiadomość.
8: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
7: Super, tylko co im damy w prezencie?
8: Nie mam pojęcia. Kopertę?
7: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
8: Brzmi trochę filmowo.
7: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
8: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
7: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
9: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
16: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Będzie rządowe rozporządzenie w sprawie małżeństw jednopłciowych. Pożar ugaszony, czas na liczenie strat. W Puszczy Solskiej 360 milionów złotych za jazdę bez biletu. Rosną długi gapowiczów.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Premier zapowiada transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza Polską. Ma powstać rozporządzenie w tej sprawie, co Donald Tusk zlecił szefowi MSWiA i ministrowi cyfryzacji. Jak tłumaczył, jego rząd zobowiązał się przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów. Sprawa transkrypcji jest więc kwestią praworządności.
2: W jeszcze większym stopniu jest to także kwestia godności człowieka i praw człowieka.
0: Donald Tusk zastrzega, że rozporządzenie nie będzie otwarciem możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Daje za to prawo do równego traktowania przez państwo. W zeszłym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że odmowa transkrypcji małżeństw jednopłciowych przez Polskę narusza prawo.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec kariery politycznej Tomasza Lenca. Senator przestał być szefem kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej, to w związku z tym, że wyleciał wcześniej z partii. Za zabieg jego syna w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, poza procedurą, kolejką i z udziałem lekarzy, którzy pełnili dyżury w dwóch innych oddziałach w czasie tejże operacji. Dostało się też szpitalowi. NFZ nałożył na niego ponad 130 tysięcy złotych kary. Sam Lenz był szefem struktur partii na Kujawach od 20 lat.
1: Prawda Antyradia.
0: Nadleśnictwo przejęło od strażaków większość, bo blisko 2/3 pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Po ugaszeniu ogromnego pożaru z zeszłego tygodnia teraz będzie liczenie strat. Procedura ma potrwać około 2 tygodni. Teren, który strawił ogień, ma być odpowiednio przygotowany do posadzenia nowego lasu.
1: Prawda Antyradia.
0: Niby mandat za jazdę bez biletu to nic wielkiego, a gapowicze uzbierali już ponad 360 milionów złotych długów. Zaległości w płaceniu ma ponad 260 tysięcy osób. Najszybciej rosną te młodych, przed 18. W ciągu roku o ponad 600 tysięcy złotych. Kaczmarski inkaso, Jakub Kostecki.
3: W przypadku osób młodych problem często nie polega na braku pieniędzy, ale braku doświadczenia w zarządzaniu zobowiązaniami. Są oni przekonani, że niewielka zaległość sama się rozejdzie albo szybko się przedawni.
0: Najwięcej nieletnich gapowiczów mieszka w Wielkopolsce. 835 osób ma w sumie prawie 500 000 złotych długu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Opady powoli odpuszczają, deszczowo głównie na Podkarpaciu, Mazurach i Podlasiu. W większości kraju pochmurno, przejaśnienia miejscami na zachodzie. Na termometrach w granicach 10-12 stopni, jutro niespecjalnie cieplej, też może pokropić. Przelotne opady możliwe prawie wszędzie, w czwartek znów deszcz i burze.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 17. Lips od Emily Wolf i Eagles of Death Metal. Taka propozycja od pary zgłośników dla was. Dla was będziemy też mieli gościa po 18. Będzie to?
2: Bartosz.
1: Bartosz.
2: Zobaczymy. Może jakiś twój sąsiad Bartosz. Co się wszystko okaże, kochani. No dobrze, orły death metalu już za nami, a skoro mowa o ptakach, tych, które szybują wysoko, no to wiadomość sprzed ostatniej chwili. Facet z Anglii, słuchaj, został pierwszą osobą na świecie, której udało się przeciągnąć samochód przytroczony do tego, no, co w ciele mężczyzny można by uznać za ekwiwalent haka holowniczego.
1: Czyli do penisa?
2: Tak.
1: Mężczyzna był podpalony żywym ogniem, a cały performance był po to, żeby zwiększyć świadomość zagrożenia rakiem prostaty. No to akurat cel szlachetny, no ale koleś chyba urwał się z choinki.
2: A i w tym wypadku ostrożnie dobierałbym słowa.
3: Ale urwał! Ale to było dobre!
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: To się nazywa pociąg do promocji medycyny.
1: Takie akurat zawsze promujemy, jak najbardziej.
2: Tak jest.
1: I popieramy. Paradise Lost i Small Town Boy teraz dla was.

0: runął już ostatni mur, a nas ostatnie 10 minut dzieli od momentu, w którym powiemy wam, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Guns N' Roses. I wiemy, że czekacie na ten konkurs, dlatego jeszcze chwila cierpliwości i zaraz wszystko będzie jasne.
1: Za chwilę również Toto i Hold the Line. No a teraz złapcie się pośladków.
0: Nomen, nomen. I to dosłownie, tak?
1: Tak, bo mamy tak zwaną łamiącą wiadomość. Kałuż kwał w Limanowej, krzyczą nagłówki. Przecież jakby nie mogę się powstrzymać.
0: Ciężarówka przewożąca osad z oczyszczalni ścieków

0: po prostu postanowiła, bardziej postawiła na bardziej takie intensywne doznania.
1: No. Może tak być.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
5: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio.
6: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Amtradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję.

0: szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Depeche Mode.

0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. To jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Własnego muzeum doczekają się The Beatles. Apple Corps zapowiedziało otwarcie takiego miejsca w Londynie, w budynku, gdzie Beatlesi nagrali Let It Be i na którym dali ostatni koncert. Niepokazywane nigdy dotąd materiały czy replika studia nagraniowego mają zajmować 7 pięter. Będzie też oczywiście sklep dla fanów. Otwarcie w przyszłym roku. Nowa płyta gotowa, tak mówi Bran Taylor z Mastodon. Jak stwierdził, to było trudne nagranie, a na szczegóły musimy jeszcze poczekać. Tool w Sphere to jeszcze nie zapowiedź koncertów, a zapowiedź zapowiedzi. Gitarzysta Adam Jones, pytany o możliwą rezydencję w okrągłej hali w Vegas, stwierdził, że w końcu zespół tam skończy. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Hey, stupid!
1: Para zgłośników w Antyradiu.
2: Jak mawiała Nancy Reagan, jeśli chodzi o narkotyki, just say no. No a Alice Cooper na takie diktum odpowiada: hey stupid. Mocny antynarkotykowy song. Para zgłośników wciąż bucha. Sandra dzisiaj jedzie na kurkumie, także spokojnie, jesteśmy czyści w miarę. Jakoś dociągniemy do godziny 20.
3: Trochę,
2: koniecznie, chętnie.
3: Dobrze, kochani, chcecie bilety na Gansów? Ja teraz słyszę takie głośne po drugiej stronie: chcemy, dawaj ten konkurs. No to właśnie jest ten moment. Jeden podwójny bilet mamy dla Was na koncert Gansów 4 czerwca w Preziro Arenie w Gliwicach. Co trzeba zrobić, Tomku?
2: No, trzeba pomyśleć, kogo zabrać, wybrać między partnerką, partnerem życiowym, dziećmi albo teściową. No, a potem do nas zadzwonić pod numer 321-321-600.
3: Albo napisać na paramaupaantyradio.pl, wiersz nam napisać albo wygłosić o
2: tak
3: zespole
2: jest.
3: Z uwzględnieniem przynajmniej jednego tytułu piosenki Gansów, jednego tytułu płyty Gansów i pseudonimu albo nazwiska jednego z muzyków.
2: Czyli piszecie wiersz o Guns N' Roses, w tym wierszu musi się znaleźć przynajmniej jeden tytuł piosenki, tytuł płyty, no i nazwisko albo pseudonim jednego z członków. 321-321-600. Taka końcówka, jeśli dzwonicie, zostawcie nam koniecznie namiary.
3: A jeśli piszecie, to paramaupa antyradio.pl.
2: No a teraz Here Without You. Piękny kawałek.

0: Piękna piosenka, gdybyście chcieli ją zadedykować komuś na Dzień Matki, to ona nie jest o tym do końca, bo tak Ozzy informował swoją partnerkę o tym, że wraca do domu.
1: To dla Sharon piosenka, a my dla was mamy gościa specjalnego w Antyradiu. Jeszcze nie teraz, ale za minut, no, z 15 w naszym studio pojawi się Bartosz Młynarski, aktor, który, no, Tomasza
0: Komik, stand-uper, tak.
1: Tak, Obertyna rozśmiesza do łez, a to łatwe nie jest.
0: No, jeśli macie jakieś pytanie do Bartosza, to piszcie paramopa@antyradio.pl. Za chwilę również Prawda Antyradia.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rząd rusza do walki z pseudomedycyną i pseudolekarzami. Zbigniew Ziobro może stracić resztę poselskiego wynagrodzenia. Nalot policji na papugarnię w Katowicach. Mundurowi przejęli 130 zwierząt.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Rząd rusza do walki z pseudomedycyną. Przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Przepisy mają chronić pacjentów przed oszustami, którzy podają się za lekarzy. I tak rzecznik praw pacjenta będzie mógł uraczyć takiego szarlatana karą. Do 1 000 000 złotych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
0: Nowelizacja ustawy nie dotyczy takich dziedzin jak zielarstwo, kosmetologia, podologia, joga czy masaż.
1: Prawda Antyradia.
0: Zero poselskiego wynagrodzenia dla Zbigniewa Ziobry, zapowiada marszałek Sejmu. Chodzi o to, że polityk PiSu miał zacząć pracę jako korespondent telewizji Republika. To kłóci się z rolą posła, już nie mówiąc o tym, że nie ma go w Polsce, mówi Włodzimierz Czarzasty.
3: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
0: Teraz Ziobro dostaje tylko 1/10 uposażenia, czyli 1300 zł. Resztę zgodnie z prawem stracił przez to, że od grudnia nie bierze udziału w obradach Sejmu i nie wykonuje swoich obowiązków poselskich.
1: Prawda Antyradia.
0: Nalot policji na papugarnię w Katowicach. Mundurowi zabrali stamtąd około 130 ptaków. Miały być przetrzymywane w niewłaściwych warunkach. Teraz przejdą badania. Przedstawiciele przybytku zapewniają, że zwierzęta były dobrze traktowane.
1: Prawda Antyradia.
0: Pokopalniane pamiątki poszukiwane. Mieszkańcy Będzina mogą przekazać je na nową wystawę.
4: Stowarzyszenie Gwarków Zagłębia w Będzinie ruszyło ze zbiórką rodzinnych przedmiotów, które są związane z nieistniejącą już kopalnią węgla kamiennego Grodziec. Poszukiwane są na przykład legitymacje pracownicze, odznaczenia, medale, dokumenty czy inne przedmioty związane z pracą w kopalni. Zebrane eksponaty stworzą nową wystawę w Izbie Tradycji Górniczych. Każdy, kto chce coś przekazać, może skontaktować się ze stowarzyszeniem. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: 2,5 minuty po 18:00. Pełna kultura, zapraszam. Trzeci sezon Rozdzielenia szybciej niż drugi. Tym razem nie trzeba będzie czekać 3 lat na kontynuację. Adam Scott, który gra główną rolę, zdradził, że jeszcze tego lata zaczną się zdjęcia. Dopytywany o fabułę, nie chciał zdradzić szczegółów. Przyspieszenie prac nie powinno dziwić, bo ostatni sezon był najchętniej oglądanym spośród wszystkich produkcji w historii Apple TV w ogóle. Mortal Kombat 2 nie broni się w kinach. Po premierowym weekendzie wpływy z biletów to około 63 milionów dolarów globalnie. Film kosztował jakieś 80 milionów, a żeby na siebie zarobić, musiałby zebrać około 160 milionów dolarów. To nie rokuje dobrze na przyszłość, ale opinie są raczej pozytywne. Niewykluczone, że Diabeł ubiera się u Prady 2 i biografia Michaela Jacksona skutecznie podkradają potencjalnych widzów.

0: Erste Bank Polska.
1: Już prawie bez opadów, pada tylko na Mazurach. W pozostałej części kraju raczej pochmurno, na zachodzie przejaśnienia. Na termometrach około 10-12 stopni. Jutro podobna temperatura, przelotne opady możliwe prawie wszędzie. W czwartek znów możliwe burze na północy, w centrum i na zachodzie kraju.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
3: Jak to mawia redaktor Obertyn, wtorek dziś, więc do piątku daleko, ale trzymajcie się tego wtorku, bo jeszcze tylko chwila i weekend.
4: Tak jest, trzymajmy się, ramy to się nie damy. The Cure, Friday, I'm in love, a już za chwilę gościem pary z głośników będzie Bartosz Młynarski, komik, stand-uper. Jeśli macie jakieś pytania, to wysyłajcie je na paramaupa.antyradio.pl. 5 minut po godzinie 18:00.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Nowość od Muse i Cryogen na naszej antenie. Słuchajcie, musicie mi dzisiaj wybaczyć ten głos, ale to po pierwsze przez tą kurkumę, która nie działa.
2: Taki Joe Cocker jesteś dzisiaj
1: taki
2: troszkę.
1: Joe Cocker, tak. A po drugie jestem trochę onieśmielona, bo w naszym studio fantastyczny gość Bartosz Młynarski. Cześć Bartosz, dzień dobry.
3: Cześć, hej, cześć.
2: Widać entuzjazm, jarasz się, można powiedzieć, wizytą w naszym studiu. Podobnie ten tytuł twojego programu, z którym ostatnio jeździsz po Polsce, też taki tytuł nosi, przewrotny, ironiczny, trochę żartobliwy. Gdzie ostatnio wizytowałeś?
3: Byłem w stolicy polskiego piernika, byłem w Toruniu.
2: No super, fajnie.
3: A co myślałeś, że...
2: Nie, bo nieważne, mniejsza z tym. I jak, ojcu się podobało, dyrektorowi?
3: Był zadowolony, nawet nie musiałem zlizywać śmietany z kolan. Nieważne, dobra.
1: Słuchajcie, jeżeli nie znacie Bartosza, ja może jeszcze dodam, to koniecznie musicie zaobserwować jego profil na Instagramie.
2: O, i tak.
1: Jak się ten profil zwie? Bartosz Młynarski po prostu?
3: Przewrotnie, bardzo przewrotnie Bartosz Młynarski.
1: O, i to mi się podoba. Taka właśnie oryginalność to jest podstawa w dzisiejszym świecie rozhulanych mediów społecznościowych. Musicie to zaobserwować.
2: Tak.
1: Naprawdę to, jak Bartosz potrafi prześmiewać nasze też lokalne przywary, cechy, to jest coś niesamowitego. Na przykład typowy warszawiak z pokolenia Gen Z. To jakbyś go tak teraz odtworzył tutaj w naszym studio?
3: Przede wszystkim bym nie chciał, żebyś przekroczyła moje granice, bo siedzisz za blisko.
1: Przepraszam.
3: Fajnie, jakbyśmy złapali vibe taki ten.
1: Tak.
3: No, nie wiem, też jeżeli na przykład byłabyś moją szefową, to mówilibyśmy sobie po imieniu i gdybyś mi kazała coś zrobić, to chciałbym, żebyś mi przez pół godziny tłumaczyła, co mam zrobić i dlaczego mam to zrobić.
1: Postaram się być jak najbardziej inkluzywna w takim razie.
2: Ten profil twój instagramowy wziął się z potrzeby serca? Czy chciałeś rozszerzyć, że tak powiem, swoje audytorium? Skąd to się wzięło?
3: No, jakby wiadomo, że...
2: Czy lubisz po prostu naigrywać się z ludźmi?
3: Lubię mieć kontakt z ludźmi i... Nie.
2: Nie kłam. Nie zmyślaj. Jesteś po 40.
1: Nie, jesteś w antyradiu.
2: To jest nieprawda.
3: Ale o dziwo, nie. Zawsze byłem trochę bardziej introwertykiem i jakby też wiadomo, że trzeba się promować w dzisiejszych czasach i wrzucać rolki ze stand-upu i tak dalej, no ale też dodatkowo te rolki, które tam kręcę, wymyślam, są jakieś ujście mojej frustracji, to jest jedno i o dziwo śmieszy to ludzi też, no a po trzy, no wiadomo, że jakieś tam budujesz sobie zasięgi followersów i tak dalej, nie, więc...
2: Czyli odrobina pragmatyzmu, makiawelizmu.
3: Odrobina pragmatyzmu, tak, i po prostu zasięgów, także...
2: Bartosz Młynarski, komik, stand-uper, ale również aktor. Jeśli kojarzycie serial 1670, pamiętacie postać Kowala, to Bartosz stał za tym Kowalem. Do serialu 1670 jeszcze wrócimy za chwilę i do rozmowy z Bartoszem.
1: Teraz idziemy na seks.
2: Tak?
1: No.
2: Wszyscy we trójkę?
1: No ale czemu nie? No?
2: To jeszcze weźmiemy koleżankę
3: dla
2: od social
3: mnie to
2: mediów.
3: Jest już naprawdę przekroczeniowe.
2: Dobrze, to ja zamykam wam mikrofony.
1: Chciałbym, że wchodzę pod stół, ale to nie.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: The Cranberries i Salvation w parze z głośników. 20 minut po godzinie 18. Bartosz Młynarski wciąż jest naszym gościem.
2: Jeszcze nie wyszedł.
3: Jeszcze jestem.
1: Ale naprawdę jesteś już troszkę zrezygnowany, musisz przyznać.
3: Nie, ja tak po prostu wyglądam. Staram się zniechęcić ludzi do interakcji ze mną.
1: To świetny zawód sobie wybrałeś.
2: Ale to skoro o tych interakcjach mowa, wiesz, ja się zastanawiałam, obserwując twój profil i przyglądając się temu, czym bawisz swoich odbiorców, co ludzi śmieszy twoim zdaniem, twoich właśnie fanów najbardziej? Jaki rodzaj dowcipu? Z czego lubimy się śmiać?
3: Jak się przebieram za... Nie.
1: Przepraszam, Marcin Daniec przechodził akurat, więc nie.
3: To jest mój idol. Szczerze mówiąc, kiedyś słuchałem Smolenia, jak byłem dzieckiem.
1: Smoleń, spoko.
2: Tak. Widzę nawet subtelne podobieństwo, wiesz?
3: Tak, ten tak. Wąs, no. I nagrywałem się na kasecie na puentach, jak były oklaski. Aha. Przed Smoleniem. A wydaje mi się, że ludzie lubią widzieć jakieś takie trochę stereotypy, które gdzieś tam krążą. Ale ja tam wsadzam trochę swojego absurdalnego insajdu chyba w to wszystko, więc no nie wiem, załóżmy, mam taki też cykl, w którym porównuję właśnie pokolenia, że tam, no nie wiem, ostatnio tam wrzucałem, jak spędzają majówkę, no to ja lubię się pastwić nad milenialsami trochę, bo irytują mnie najbardziej. Ja wiem, że sam jestem pokoleniowo milenialsem, ale...
1: Późnym milenialsem,
3: ale tak? Bardziej mi blisko jest do Genixa.
1: A ty jesteś który rocznik?
3: 8-3.
2: Nie, no to okay. Ty jesteś klasik millennials.
3: No niby tak, ale trochę nie mogę znieść tego.
2: Nie rezonuje z nimi.
1: Tak. W sercu jesteś boomerem po prostu.
3: W sercu jestem bardziej Gen X-em chyba trochę, okay. Tak mi się wydaje. Więc,
1: A dlaczego lubisz się pastwić nad millennialsami? Bo to
3: dużo ich mnie otacza i to na Placu Zbawiciela w Warszawie.
2: No,
3: i ciągle opowiadają o tym, jakie mają terapię, że muszą zaopiekować się sobą i jechać na 2 tygodnie do Tajlandii, kiedy no, ja muszę ciągle pracować. Co właśnie mam czasu
2: i tak
3: dalej. Ewidentnie nie wajmujesz.
1: Ty jeździsz na ten Zbawix po to, żeby się tam pastwić nad samym sobą? Żeby patrzeć, jak ludzie piją tę sojową latę z genderem, a ty tak siedzisz w tym się...
3: Sojową latę z genderem? Ciekawy dodatek. Ja tam też ogarniam klub komediowy i też tam robię spektakle impro, więc muszę tam być. Ostatnio na przykład przechodziłem przez tory tramwajowe i widziałem, jak dziewczyna pokolenia Z przed tramwajem stała i robiła sobie selfie, jak jechał, nie wiem, takie czekam na to, co się wydarzy dalej.
1: Tak, już wiemy, na co czekałeś. Scenariusz rodem z Mistrzem Małgorzaty. A powiedz, który polityk cię śmieszy najbardziej?
3: Jan Korwin-Mikke, ale nie to, że go popieram.
2: Janusz nawet.
3: Janusz, ale...
1: Dla przyjaciół Janek.
3: Tak, on często potrafi palnąć coś takiego, co chyba nawet nieumyślnie. Bawi w sposób cringe'owy po prostu. No.
2: To powiedz nam jeszcze na koniec, jaką przygodą był dla ciebie udział w 1670, bo my jesteśmy fanami. Podejrzewam, tak, że wielu fanów też jest przed naszymi odbiornikami teraz.
3: To była super przygoda. Fajnie było mieć swój kawałek ziemi i zwierzę. Nie mam tyle na co dzień na żywo.
1: Znaczy, to nie był twój kawałek, umówmy się, tak. Ale dobrze. No bo...
3: Nie, super produkcja, fajnie było w tym uczestniczyć. No i moja postać chłopa przeżyła, nie wiem do kiedy, ale no żyje nadal, więc cieszę się tym bardziej, że nikt go nie zabił widłami, wiecie, i tak dalej.
1: Tak, czy będziesz w kolejnym sezonie? Wiesz coś o kolejnym sezonie?
3: Nie wiem.
1: Możesz nam tu sprzedać jakieś zakulisowe informacje?
3: Nie stać mnie na to.
1: Przykro nam bardzo. No dobrze, trudno.
2: Słuchajcie, Bartosz się przejmował na tak zwanym breaku i poza anteną, czy to nie jest jakiś prank, że tutaj przyszedł, ale to się wszystko wydarzyło na żywo. Bardzo ci, Bartosz, dziękujemy za to spotkanie. Mam nadzieję, że ono nie jest ostatnie. A
4: to są te social media, tak? Tutaj jesteśmy teraz, tak? To się na żywo dzieje?
2: To się
4: kameruje. To się kameruje.
2: Obserwujcie jego profil. Instagram Bartosz Młynarski. Pośmiejmy się wszyscy razem.
1: A już za chwilę Metallica i The Memory Remains w parze z

0: Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Skitim. Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl. Skitim. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239.

0: Za jedyne 199 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Po reklamie.
11: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: It's Like That i The Black Crowes, czyli bracia Robinson. Na antenie Antyradia lubimy wam grać ten numer, w ogóle bardzo lubimy The Black Crowes. No i aż trudno uwierzyć, że ten zespół powstał tyle lat temu, tutaj 89 rok, a mi się wydaje, jakby to było wczoraj. Zwłaszcza, że nie było mnie wtedy jeszcze na świecie.
1: A ja wtedy szedłem do pierwszej klasy podstawówki. No, taka różnica pokoleniowa. Dobrze, niezależnie od pokolenia, kochani, mamy dla was bilety na Guns N' Roses 4, ten koncert w Gliwicach. Zadanie wasze brzmi tak: napisz wiersz o zespole z uwzględnieniem przynajmniej jednego tytułu piosenki, tytułu płyty i nazwiska bądź pseudonimu jednego z członków. Piszecie paramaupa@antyradio.pl
0: i dzwonicie 321-321-600.
2: Wiersz o Guns N' Roses.
1: Tak.
2: Gdy leci Sweet Child o Mine w ciemności nocy, serce mocniej bije, a wspomnienia nabierają mocy. Mhm. Appetite for Destruction na półce stoi dumnie, jak znak dawnych czasów zapisanych bardzo szumnie.
0: O.
2: Slash w cylindrze gitarę prowadzi jak burzę, a każdy dźwięk unosi ludzi wysoko w podróżę. Guns N' Roses gra głośno, aż drżą wszystkie ściany, bo ten rok żyje wiecznie, dziki i niepokonany. Tyle.
3: No i to wszystko, i to gabloty.
1: No
0: ale
1: pięknie,
0: mi się podoba ta wasza poezja. Dzwońcie 321-321-600.
1: Pamiętajcie, żeby zostawić nam na koniec jeszcze numer telefonu do siebie, bo inaczej nie będziemy mieli jak podarować wam biletów. A teraz Linkin Park In The End w Antyradio.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Uwielbiam ten numer za taką punkową dezynwolturę. The Offspring, You're Gonna Go Far, Kid. 6 minut do godziny 19, para z głośników wciąż bucha.
2: Wakacje coraz bliżej.
1: Tak?
2: Okazuje się, słuchaj, że nasi obywatele odkryli, że All Inclusive też istnieje nad Bałtykiem.
1: Nie może być. Mm-hmm. Coraz więcej Polaków rezygnuje z zagranicznych wojaży i wraca nad Bałtyk, w góry albo nad jeziora.
2: Powodem są rosnące koszty wyjazdów za granicę, no i obawy związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
1: No tak, znamy to. Travelist podaje, że liczba rezerwacji krajowych wzrosła nawet, słuchajcie, o 30-40% rok do roku, a hotele w Polsce chwilowo przestały podnosić ceny, bo wolą mieć pełne obłożenie.
2: No nic tak nie smakuje jak wakacje w Polsce, nie? 1200 za apartament i adrenalinka, czy jutro będzie 12, czy może 18 stopni.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
4: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
5: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy roka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na...

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
0: Po reklamie.
5: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Wtorek, wieczór, za oknem plucha, pogoda pod psem, można powiedzieć, a w samochodzie, albo w domku, albo w biurze, cieplutko, sympatycznie, radio włączone, po co tam kręcić gałką na radio...
1: Powiedziałeś za oknem plucha, a ja pomyślałam para bucha, a to wszystko dlatego, że wy mnie tak natchnęliście, kochani, bo my was dzisiaj pytamy, prosimy was właściwie o wiersz o Guns N' Roses, w którym trzeba użyć jednego z nazwisk albo pseudonimów artystów, tytułu płyty, tytułu piosenki, a do wygrania są bilety na ten koncert właśnie.
0: No i proszę bardzo, można pisać paramaupa@antyradio.pl albo dzwonić. Jeśli dzwonicie, zostawiajcie nam namiary do siebie. Już niebawem dowiemy się, kto zgarnia bilety, ale wciąż odbieramy wasze maile i telefony.
2: Cześć, napisałam wiersz o Guns N' Roses.
0: No i super.
2: Czytam.
0: Proszę.
2: W dżungli asfaltu, gdzie bum się rodzi, appetite for destruction dumnie wchodzi. Kiedy welcome to the jungle w usta gra, każdy fan rocka tę energię zna.
0: Tak.
2: Gdy November rain koi smutne dni, w solówkach slasha wielka siła lśni.
0: Aha. Tak.
2: To rockowa legenda, co nie zna granic, biletów na Guns N' Roses nie oddamy za nic i brakuje mi tylko... użyć wyobraźni, aby na koncercie znaleźć się przyjaźni.
1: Bardzo ładnie.
0: Dobrze, bardzo dobrze. No, kto wygra bilety, to się okaże wkrótce, także słuchajcie parę z głośników w Antyradio.

0: Mała rzecz, a cieszy. That's what she said. Queen, Crazy Little Thing Called Love. Parze z głośników, 24 minuty po godzinie 19. Taki jestem dzisiaj zapłodniony waszą poetycką twórczością w związku z konkursem na bilety na Guns N' Roses, że nie mogłem się powstrzymać.
1: No właśnie, mówisz mała rzecz, a cieszy. To nie taka mała, bo mamy już dla kogoś bilet, podwójny bilet na koncert Guns N' Roses w Gliwicach. Zwyciężczynią naszego poetyckiego konkursu na wiersz o Gunsach jest Kasia i uwaga, przeczytamy teraz, postaramy się z Tomkiem na rolę. Wpadł nagle Slash do mej kuchni z rana, mimo że w radiu leciała Nirvana.
0: Choć Appetite for Destruction miał w oczach i lokach, to zamiast demolki zaczął smażyć w łokach.
1: Co pichcisz? Pytam, czując zapach miły, gdy riffy z pieca dymem uderzyły.
0: On tylko mrugnął, podkręcił płomienie. Welcome to the jungle. Czas, nie czas na jedzenie.
1: Już miałam prosić o bis i dokładkę, gdy rozwiązałam perfidną zagadkę.
0: Czar prysnął, gdy budzik przerwał te wzruszenia.

0: Jack White.
1: And I'm Brendan Benson.
0: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
2: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: O, masz wiadomość.
10: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
9: Super, tylko co im damy w prezencie?
10: Nie mam pojęcia.

0: okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
1: Brzmi trochę filmowo.
0: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
1: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
0: W Taweks. W jednym z ich salonów lub na taweks.pl.
2: Taweks dla ciebie i twoich bliskich.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl. Skiteam!
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
2: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: w taki piękny dzień jak dzisiaj, wtorek, potrzebowaliście kopa.
1: Jaki? Widziałeś, co jest za oknem?
0: Piękny dzień. No każdy dzień z parą z głośników jest piękny, nie, to patrz punkt pierwszy. Co jest za oknem? No miasto, prawda? Warszawa, Kraków, Poznań i inne miasta. Za nami systemowe down i Toxicity. Co jest najbardziej toksycznego w naszym mieście?
1: Nic, ja kocham Warszawę całym sercem. Mówię to jako Zabrzanka, to wiesz, podwójnie się liczy, nie?
0: Dobrze, kochani, a propos toksycznych rzeczy, to ja zawsze w weekendy, w soboty od 7 do 10 serwuję wam porcję absurdu rodem z tego, co wydarzyło się w naszym uniwersum obłędu.
1: Mówisz o śniadaniu u Styranego.
0: Oczywiście.
1: No zaprośmy to... państwa na twoją audycję.
0: Ale
1: soboty,
0: śmiało.
1: Godzina...
0: 7 do 10. Śniadanie u Styranego, czyli na stół wjeżdża jajecznica na boczku, tam bewstrogonow, kto sobie co tam życzy, to oczywiście we własnym zakresie.
1: To wszystko posypane pikantnym obertynem.
0: Dokładnie. 10 absurdów wjeżdża na stół i to ułożonych w formie listy przebojów. I pamiętajcie, żeby odpalić antyradio również w weekend. Zapraszam na słuchanie w weekend również Konrad Czubaj, Bartek Synowiec, także...
1: Dobra, koniec, całujemy się.
0: Tak?
1: Tak.
0: No to chodź.
1: No dawaj.
0: To skrzyżujmy oddech. Kiss.

0: Two Minutes to Midnight i Iron Maiden za nami. Co prawda północ się jeszcze nie zbliża,
1: noc
0: ale
1: jeszcze
0: ponieważ...
1: młoda.
0: Noc jeszcze młoda, ale wieczór już tuż.
1: Za pasem.
0: To zaraz tutaj na naszych gorących krzesłach usiądzie Piotr Frank Marciniak i zrobi wam porządnego turbotopa.
1: Owszem, co znajdzie się w czołówce listy przebojów dzisiaj? Ja już prawdę mówiąc wiem, bo zaglądałem Piotrkowi przez ramię, no ale wy musicie jeszcze chwilę poczekać, uzbroić się w cierpliwość i co najważniejsze, cały czas mieć włączone antyradio. No a my...
0: Spadamy!
1: Trzymajcie się ciepło. Sandra Hajduk-Popińska.
0: Tomasz Wróżobertyn.
1: Pa! Buźka, pupa.
2: Hi, I'm Roger Glover.
3: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
4: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Cappuccino, caffè latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7.
3: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 7 zł. McCafé, łatwo o dobry dzień.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
9: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest wtorek, odpalamy Turbo Top po raz 2743, 12 dzień maja, dwie nowości, 7 w niebie, 10 w piekle i jeden numer bez gazu. Proszę Państwa, cóż to dziś zgotował nam los? Na pewno zgotował nam fatalną pogodę. Wyszedłem na zewnątrz i naprawdę kiepska grafika jak w świecie VHS-u. Ale co ja mogę zrobić? Czy to ja kręcę tymi gałkami, że człowiek by chciał, żeby życie było jak w 4K, a jest jak na tym starym, dobrym VHS-ie? Trzeba po prostu nauczyć się z tym żyć. MGK, czyli Machine Gun Kelly, wjeżdża do gry. Fix Your Face, tak nazywa się ten kawałek, gościnnie Fred Durst i to jest absolutna nowość numer jeden, tak też startujemy z Turbotopem.
8: 20.

0: Zleci ten rok jak każdy poprzedni. Taka jest kolej losu. Maciek Bąk kolejny rok upłynął na miejscu 19. To druga absolutna nowość na Turbotopie. Witamy na liście i życzymy powodzenia. Proszę Państwa, czas na pierwszą z kilku, które dziś się pojawią, propozycji do Turbotopu. Grupa Editors, Brytyjczycy z Birmingham. Powstali w 2002 roku, a więc troszeczkę już znają. Nawet pamiętam, że kiedyś byli u kolegi Makaka i strzeliłem sobie z nimi fotkę, którą do dziś bardzo miło wspominam. Zresztą lubię ten zespół, bo wielokrotnie słuchałem ich i mają zawsze ten taki swój interesujący sznyt. No po prostu kapela z wyższej półki. Call it in! Teraz!
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: też jestem zaskoczony, że ten świetny kawałek dziś dostaje aż 5 obrotów do piekła i spada na miejsce 18. BNDK, czyli ojciec Jan, syn Gabor i ojciec z synem jako BNDK spadają w czeluście piekielne. Mam nadzieję, że nie graliśmy ich dziś po raz ostatni, a to jednak 18 to strefa zagrożona na turbotopie. Proszę Państwa, przenosimy się już w świat, który oferuje nam pozycja 17, a tu za chwileczkę z zupełnie innej półki, ale ten sam szok. Też dostaje piątkę w plec. Jonaka spada. Miss Millennial na miejscu 17 po raz 6 w zestawieniu. A było tak miło. Myślałem, że już się zaszczepił ten numer, ale nic z tego.
1: 17.

0: Reklama. W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem!
2: Przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
2: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Mystic Festival 2026. Nie ukrywamy, będzie ciężko. Od 3 do 6 czerwca. Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Electric Wizard, Saxon, Blood Incantation i dziesiątki innych. Do zobaczenia w Gdańsku po raz ostatni w stoczni. Biletów zostało mało, emocji będzie dużo. Na Mystic Festival zaprasza Antyradio.
0: Po reklamie.
5: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

Moses, Cut Back. Dziś 15 na Turbo Topie. Spodziewałem się, że wskoczą do pierwszej dziesiątki, bo tam właśnie byli, ale niestety wypadli z niej, dostając 5 obrotów do piekła, do Belzebuba na uda. Liczyłem, że jak byli w tej dyszce, to mówię, dziś na pewno piątka. No okej, siódemka. Nic z tych rzeczy. Los miał wobec nich zupełnie inne plany, a ja muszę z tym żyć. Brytyjczycy na 15, a na 14 za chwilę Szwedzi z grupy Soen z utworem Axis. Tu jest dużo gitarowego grania, piękne solóweczki. Jak ktoś lubi, to za chwilę będzie miał jak w ulu. Po raz drugi oficjalnie na Turbotopie i proszę bardzo, 6 obrotów do nieba.

Emily Wolf tak pięknie zaśpiewała kawałek Lips razem z formacją Eagles of Death Metal na miejscu 13 i dziś dostaje od was 6 obrotów do nieba. Piękny lot do Archanioła Gabriela. 20:39 na liczniku. Celta gra z Levante i przegrywa 2-3. 81 minut meczyku za nami, a zerknę jeszcze, jak to wygląda w tabeli. Levante na 16. Jak wygra ten mecz, ucieknie ze strefy spadkowej i złapie oddech na 2 kolejki przed końcem La Liga. Natomiast Celta jest na miejscu 6 i gra o Ligę Mistrzów. Ależ emocjonująca końcóweczka tego meczu, a przed nami 12 i Only Sons. Zmienimy zupełnie klimacik na turbotopie Doomsday. Dziś jeden obrót do piekła. 12.

0: In a life, Irlandczycy dostają dzwona, 4 obroty w dół, spada YouTube, 20:48, Turbo Top, notowanie 2743, 89 minut meczyku za nami, Celta 2, Levante 3. Ciekawy jestem, czy dowiozą ten wynik do końca. Proszę Państwa, przed nami pierwsza dyszka, jak zawsze o 21:00. Przypomnę dwie nowości. MGK, Fixer Face oraz Maciej Bong. Kolejny rok upłynął. BNDK, Jonaka, Sitter, Marmoset, Soen, Emily Wolf, Only Sons i YouTube. Tak to wyglądało, a przed nami ta najważniejsza dyszka. Ale zanim to nastąpi, mamy tu jeszcze jednego asa. Grupa Solum z Dąbrowy Górniczej grają od 2019 roku. Sami być może są zdziwieni, że to już 7 lat na rockowym szlaku. I tym razem proponują Wam kawałek zatytułowany Knieje. Zobaczymy, czy pójdziemy w te knieje, a tam przecież szumi las i szumią knieje. Solum, CEO 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: O reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: I lecimy na rubieże Saturna. Jest 21 na liczniku. Turbo Top, ładowanie 2743. Trochę skomplikowane jest to pin do karty, ale gdyby na niej było od metra pieniążków, to każdy wykułby się go momentalnie na pamięć. Proszę Państwa, zakończył się ten interesujący meczek, w którym to Celta Vigo przegrała z Levante 2-3. Sytuacja w tabeli: Celta na 6, a Levante na miejscu 16, a tyle samo punktów co Espanyol i Girona. No dobrze, kończymy na moment z La Liga, która jeszcze wróci dziś wieczorową porą. Kolejny meczek, a jaki, powiem wkrótce, a tymczasem drugi raz oficjalnie na Turbotopie. 8 do nieba, szał pał, Muse, Cryogen, us. 10.

0: Pull the wire. Przez stormy morskie fale, dziewiąty raz w zestawieniu, jeden obrót w dół, oni tam w tym Żyrardowie to muszą mieć jakieś tajemne przejście, dzięki któremu pojawiają się na oceanie złocistym i krzyczą: ahoj! Przygodo! 21.09 to jest Turbo Top, notowanie 2743, a przed nami kolejna propozycja prosto z mojej fantastycznej, cudownej i jedynej niepowtarzalnej batery. Dodajmy do tego, że absolutnie bezcennej. Kto to za chwileczkę zagra? Kuba Folwarczny. Małym palcem o próg. Znam ten ból. Wiem, co to oznacza. Wiem.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Ależ Bad News, Head Sandy, Dudu. Dziś na miejscu ósmym spadają trzy obroty w dół. A myślałem, że będzie znacznie, znacznie lepiej, że zakręcą się w okolicach podium. Czy to już łabędzi śpiew Australijczyków na turbotopie? Nie wiem. Wszystko wyjdzie w praniu. 21.17 na liczniku turbotop. Notowanie 2743 o godzinie 21.30 będziemy podążać szlakiem La Liga, bowiem nadciąga meczyk, w którym Osasuna Pampeluna zagra z Atletico Madryt. A żeby Państwa zachęcić do tego, żeby zostać z Antyradiem, mam tu wspaniałe nagranie. 7 obrotów do nieba. Reward Scars. Korn. 7.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gviazde Roka v Anti-Radio.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
0: Po reklamie.

Królowie z The Who dojeżdżają dziś na miejsce piąte, jeden obrót w dół, dwa złota na koncie i czyżby to już był finał ich możliwości, ile można wycisnąć, kiedy jedzie się na jaku? Nie wiem, może tak, a może nie, a kto to wie. 21:35, Osasuna gra z Atletico Madryt. 4 minuty za nami, na razie bez bramek. Proszę Państwa, została tylko czwóreczka, potem propozycja i 3 najlepsze numery notowania 2743 we wtorkowy wieczór. Zimno jest, chłodno. Okej, niech będzie, że jest chłodno. Zimno to było w styczniu, ale teraz jest chłodno. Kiedy w końcu przyjdzie piękne polskie lato, które sypnie żarem pod kokardę? Może już niebawem. 1 do piekła. Weezer. Lubię to. Shine Again.

Ależ krótko i na temat. Cool Bass i Violet Girl. Ostatnia propozycja z czarodziejskiej patery. 21:41. Gdyby ktoś z Państwa szukał rozrywki, to 14 maja w Gdańsku w klubie Stary Manesz zaprezentuje się legenda polskiego rocka, czyli formacja SBB. Ten koncert jedyny niepowtarzalny 14 maja, a ja mam podwójne zaproszenie na tę wyjątkową imprezę i czekam na zgłoszenia. turbotop@antyradio.pl. Proszę wkleić maila, napisać imię i nazwisko, numer telefonu, a ja jak zawsze zapewnię Wam kapitalną rozrywkę. Proszę Państwa, trzy najlepsze numery notowania 2743. Za chwilę rozpocznie to wszystko z brązowym medalem. W piątek było srebro, 3 złota na koncie. Było miło, ale teraz jest inaczej. Evanescence, who will you follow up?

Pareš si kári, džiš. Siódmy raz ze stawieniu dostaje 4 obroty w górę i to jest bardzo poważny kandydat do złota. Czy je zgarnie w tym tygodniu? Poczekamy, posłuchamy. A to oznacza, że już została tylko jedna kapela, która za chwilę zaprezentuje się w Antyradiu na pierwszym miejscu notowania 2743. O 22:00 makakofonia dogrywie Żamaka, który dziś poleci bardzo wysoko z solóweczką. Osasuna 0, Atletico Madryt 1, 20 minut za nami, a dalsza część meczyku już z makakiem. Tymczasem złoto drugie zgarnia Foo Fighters Of All People. To jest król turbotopu i Foo Fighters rządzą w Antyradiu. Życzę Państwu doskonałego odbioru Antyradia i oczywiście do jutra.

0: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Makakofonia, baby have fun. Sucking on the nipple, fuck yeah. Billy from Biohazard.
3: Zwano ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy. Choć przechodziła od tak z rąk do rąk, miłość obłędną i zawrotną siała. Była uliczną taką, bo i cóż, duży się w mańce, woli pół bez mała. Nie jeden o nią zakrwawił się nóż. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych spelunkach, gdzie życie wrę.

bawiła się. Lecz czasem coś ją tak za serce ściśnie i sama nie wie, czemu się to cni. Psia krew, a szklanka rzucona pryśnie. Hej, cóż to mańka w oczach twych łzy? Lecz raz poznała ulicy syna, co żył wśród nocy z noża lub też krat, i pokochała dzika go dziewczyna. Bez niego dla niej już nie istniał świat, stała się jego

Krzysi zadał czar. Na Czerynia Koskiej górnej na Woli, w ciemnych sypelunkach, gdzie życie wrem,

sześć. Psiakryw aż wyrżnie stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, palże ją sześć. A wkrótce pierzchnął sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę ów kochany kras.

0: chce žiť. V šále rozpáči truciznę zażywa. Przerwa na życia czarnej mańki nić. Na Czerniakowskiej górnej na woli pośród cepelunek dziś cicho tam. Hej, czy to pogrzeb sunie powoli to czarnej mańki jednej z tych dam. Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Psia krew od życie, historia licha. Ech, co tam zresztą, nie trzeba łez.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Makak-Szarłacki i to był pan Stanisław Grzesiuk w czarnej mańce, bo to sygnał, że dzisiaj ten solowa ucieczka. Serdecznie pozdrawiam całe kółka antyróżańcowe oraz pleton skryto słuchaczy. Jednym okiem jesteśmy w lidze hiszpańskiej, bo Osasuna przegrywa z Atletico Madryt 0-1. Taki jest deal. Moi drodzy, w dzisiejszym programie przyjrzymy się paru fajnym, mam nadzieję, z mojego punktu widzenia, teoretycznie jubileuszom płyt oraz niektórych panów i pań. Nie, przepraszam, pan dzisiaj nie ma. Raczej panowie. Pierwszy z nich jest jubilatem, drodzy moi. A przepraszam, czy ja mówiłem, że to ten... Pozdrawiam kółko antyróżnicowe i skryto słuchaczy. Jak mówiłem, to przepraszam. Jak nie mówiłem, to ten, proszę bardzo. To z waszym oddechem lecimy z flagą na kasku. Moi drodzy, to jest jubilat. No jest w zasadzie trzonem tego uroczego zespołu, który miał pewien wpływ na mnie, ale żeby zmienił moje życie, to chyba aż tak bardzo nie. Chociaż nie wiem. William Henry Duffy, nam znany jako Billy Duffy, gitarzysta The Cult, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Billy, that's especially for you. Happy birthday.

0: Mój Boże Mieszany, pomyśleć, że miałem miesiąc i kilka dni, kiedy w UK, w sensie w Wielkiej Brytanii, objawił się debiut Are You Experienced? The Jimi Hendrix Experience. Kurza melodia. Tak, ja Państwu zagrałem Third Stone from the Sun, pochodzący z tego debiutu uroczego. I co? Też zauważyłem, mój prywatny ochroniarzu, że nikt nie dzwonił. Byłem zaskoczony, tak samo jak i ty, ale Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Renia, z tej strony Makakuś.
0: No cześć, kochanie. Ucałuj tatusia. Przepraszam, i pozdrów Makakuś, ode mnie.
1: Bo ja zaspałam, bo nie mogłam, bo się obudziłam nagle i myszy.
0: I co?
1: Wiedziałam, że nie zadzwoniłam do ciebie i się wystraszyłam.
0: I to był ten koszmar, tak? Ale nie przejmuj się, 22 minuty temu minęła 22.
1: Tak.
0: Jak ja zdobywam koszulkę lidera, ty masz wierszyk dla państwa, bo twierdziłaś wczoraj, że go napisałaś. Czy to była zmyłka?
1: Tak. To mówię. Miesiąc majowy, koncert rokowy. Makakuś ma wyjazd rowerowy. Wyjeździć na rowerze, jak chodzenie o zachodzie słońca w spacerze. By żyć pełnią wiosny, jak tak radosny, co nam śpiewa, a moje serce w roku dojrzewa.
0: Cudownie, bardzo ładnie, bardzo elegancko. Zapraszam cię, Reniu, i państwa również na Makakofonię łamaną na Makakart. Tam informacja na temat tego, że wpadnie jutro do nas pani Izabela i porozmawiamy o jej książce Zamknięte w lodzie. Tak, polecam serdecznie. Reniu, stosunkowo udanej nocy ci życzę.
1: Ja tobie też życzę, Makakuś, to wszystkiego dobrego. To pa.
0: A państwa, żeby tak się wczuć, jak to jest być zatopionym w lodzie, wybrałem z albumu Wilk Kim Nowak, to jest 2012, Lodowiec Gigant.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Mystic Festival 2026. Nie ukrywamy, będzie ciężko. Od 3 do 6 czerwca Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Electric Wizard, Saxon, Blood Incantation i dziesiątki innych. Do zobaczenia w Gdańsku po raz ostatni w stoczni. Biletów zostało mało, emocji będzie dużo. Na Mystic Festival zaprasza Antyradio. Po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi. Limp Bizkit.

0: Ηλίας The Rock Up, on the radio. Αντιράδιο. Najlepszy rock na świecie.
1: Janusz Panasewicz, Makakofonia, Baby Have Fun. Czytam to z młodej piersi.

Eric, that was especially for you. Happy birthday. Eric Doyle Mansinger, znany nam jako Eric Singer, perkusista, wokalista zespołu Kiss, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Nie jest jubilatem, ale jest starszy ode mnie. Cofnęliśmy się do 2012, do albumu Monster. On tam walił również do utworu Out of This World, czyli nie z tego świata. Mój prywatny ochroniarz, pozdrawiam bardzo serdecznie, objawił mi prawdę, o której zapomniałem. Szkoda, bo ten album mi się bardzo podobał swego czasu. Pewnie jakbym wrócił do niego, nie wiem, jutro. Być może wciąż. W 2014 objawił się debiut zespołu Organek. Tomeczku, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pod tytułem Głupi. I myśmy się spotkali wtedy z Tomkiem. Pamiętam jak dziś. Rozmawialiśmy również o tym utworze, który państwu zaprezentuję. Tak, bo on bardzo mnie się podoba. No to co? Mam nadzieję, że państwu również przypadnie do gustu. Proszę zwrócić uwagę na tekst. Nie lubię mizantropia Organek przed państwem, a wcześniej z okazji jubileuszu Pambarambam.

Mr. Brett, happy birthday, that was especially for you. Brett Gurewicz, zwany Mr. Brett, gitarzysta, wokalista, ojciec, współzałożyciel Bad Religion, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Wykorzystajmy ten moment na wszystko, o czym zapomnieliśmy powiedzieć Państwu wczoraj. Otóż zapomniałem Państwu powiedzieć, że tak jak kiedyś uprzedzałem, z powodu niezmierzonej liczby zaległych dni urlopowych będę brał urlopy, żeby nie nagrywać puszek. I plan jest następujący, że nie będzie mnie 18 oraz 19 maja, to jest najbliższy poniedziałek oraz wtorek. Uznałem, że zrobię sobie szewski poniedziałek w związku z wtorkowym wyjazdem z Warsaw by Night. Taki jest plan. Po drugie, najmocniej przepraszam tych, którzy wczoraj walczyli o wyjazd na jutrzejszy Amy Winehouse Band, który zagra w progresji w Warsaw by Night. Ja się nie zorientowałem, że ja nie posiadam tych kodów, czyli dopiero dzisiaj wasze imiona, nazwiska wysłałem do Ani, pozdrawiam serdecznie, i ona wam te kody powinna przekazać. Trzymam już za to kciuki. Przy okazji okazało się, że mamy jeszcze jeden podwójny wolny wjazd na ten jutrzejszy progresyjny wykon The Amy Winehouse Band. Jeżeli ktoś ma ochotę, proszę bardzo, proszę w temacie maila wysyłanego na makakmałpa@radio.pl wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką nawet w progresji. Proszę odpowiedzieć na pytanie, jak nazywał się ostatni studyjny album Amy Winehouse, podpisać się imieniem, nazwiskiem, pod nim wpisać adres mailowy oraz numer telefonu kontaktowego i słać to na makakmałpa@antyradio.pl. A druga rzecz, to się wydarzy za dwa dni. Nie, wróć, za trzy dni. W katowickim Spodku. Tam swoje 45 lat na scenie będzie obchodziło Lady Punk. Tak. To w takim razie pytanie będzie proste, też płytowe. Jaki tytuł i w którym roku został wydany debiut płytowy zespołu Lady Punk? Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem, pod nim wkleić adres mailowy i pod nim numer telefonu kontaktowego, ale wcześniej w temacie maila proszę wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką nawet w Spodku.

0: Trudno, ten tul podjedzie z opóźnieniem odrobinę, ale muszę Państwu o tym powiedzieć, bo to dotyczy 10. albumu The Rolling Stones, wydanego 12 maja 1972 roku. Drogie dzieci, nie odbiorę w związku z tym teraz tego telefonu. Bardzo proszę o wykonanie tej czynności po 23. Dziękuję uprzejmie, polecam się. Otóż on w Anglii, bo się nazywa Exile on Main Street, ale w Anglii nazywali go Exile to France, bo oni wyemigrowali wszyscy do Francji, żeby nie płacić zbyt dużych podatków w Anglii. A ponieważ wybrałem z tego albumu Rip This Joint, no to jest zaproszenie na balkon z lat 90. Tul przyjedzie z opóźnieniem około 2,5-3-minutowym.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: You know, for you I will do it, 'cause I know you appreciate my music. At a deeper level than most people do, and for you I will. Don't tell the other guys in the band.
3: Okay, I'll
2: my cacophonia, baby, have fun. This is Danny from Tool. Enjoy the show.

Happy birthday, Paul. Paul D'Amour, basista, pierwszy zespołu Tool, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Dlatego cofnęliśmy się do Undertow, do albumu z 1993, gdzie on na basiku właśnie szył, gdzie tylko da się. I co? Teraz gra na basie w Ministry, podobno, od 2019, nie wiem czy do tej pory. W tak zwanym międzyczasie Atletico Madryt zwiększyło swoją przewagę nad Osasuną Pampeluna, prowadzą 2-0. W sensie tamci przegrywają 0-2. Dzisiaj, moi drodzy, w Stodole grało SBB. Niestety nie byłem tam. Jeżeli ktoś był, bardzo proszę o informację, jak było.

0: 12 maja, drogie dzieci, objawił się piąty album zespołu Testament, zatytułowany The Ritual. To było 12 maja 1992. Oczywiście. On został średnio oceniony przez krytykę, ale jakoś widocznie nie zwrócili uwagi na to, że do zespołu powrócili po krótkiej przerwie Alex Skolnik na gitarce oraz pan Louis Clemente na perkusji. I to robiło zmianę, prawda? Cudownie. 23 minuty po 23, kiedy zdobywam drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera, Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Cześć, Hamski z Warsaw by Night.
0: No, dobry wieczór. Gdzie byłeś?
1: Nie dałeś mi szansy na koszulkę. No, byłem na SBB, dlatego dzwonię właśnie. Wróciłem parę minut temu i szczerze mówiąc do siebie dochodzę, bo koncert był przezajebisty.
0: Właśnie tego się obawiałem.
1: Panowie, mimo ponad 50 lat na scenie, są w zajebistej formie. Naprawdę. Misterium dźwięków, no co ja mogę więcej powiedzieć? Super koncert i na październikowy, jak da radę, to też próbuję wbić, bo no coś niesamowitego.
0: Czy w październiku oni też planują stodołę?
1: Tak, chyba też jest stodoła. Mignęło mi na Facebooku, że będzie jeszcze w październiku koncert w Warszawie, więc też się nastawiam, że no, trzeba być. Dzisiaj 2 godziny 15 minut bite było grane, więc naprawdę no coś niesamowitego.
0: Mam nadzieję, że nie wybiorą środka tygodnia, tylko bliżej właśnie piątku, soboty, tudzież niedzieli.
1: Zweryfikuję i podeślę w takim razie na Facebooku.
0: Bardzo dziękuję. Stosunkowo udanej nocy.
1: Stosunkowo udanej i oczywiście pozdrowienia dla Kółeczka i Paletonu. Wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiam, pa. No, Halski się ucieszy teraz, moi drodzy. Mam nadzieję przynajmniej. Bo ostatnio nieznajomą żeśmy atakowali bez przerwy. Uznałem, że należy to zmienić na tę nowość. Zawsze tak samo, ale to wciąż hardcore. Tym razem z tego roku.

Dobry wieczór, jestem Topór z kapeli Hałdkor i właśnie oglądam niesamowity, wystający na chłodzie sutek makaka, otatuowany od północy i otatuowany od południa. Makakofonia, to wygląda tutaj jak SS, ale to chyba nie jest SS, baby, ale have fun, miodzik, szacuneczek.

czyli za dwa dni w warszawskiej progresji, a nie jutro, jak twierdziłem wcześniej, przepraszam najmocniej, ale wciąż oferta jest aktualna. Nie sprawdzałem właśnie, jak tam państwo walczycie, ale zaraz to nadrobię. Nice and Sleazy pochodzi z trzeciego albumu zespołu The Strangles, który ukazał się 12 maja 1978 roku, a nosił tytuł Black and White. Polecam państwu bardzo serdecznie. Tak samo jak Instant Rewards, to album sprzed 2 lat, Tides from Nebula. To oni teraz nas zabiorą na szybko do Reno.

The Southern Harmony and Musical Companion z 1992, z 12 maja, drugi album The Black Crowes objawił się właśnie w Remedy na antenie Antyradia w makakofonii Baby Have Fun. Halski, bardzo dziękuję za informację, również o tym, że ucieszyłeś się z hardcora, ale o tym informację, że SBB zagra 13 października. To jest również wtorek w warszawskiej Stodole. No dobra, przynajmniej wiemy, w co celować. Przy okazji pytanie do największego z pozerów wśród paciorków. Pozdrawiam również serdecznie, gorąco, tam daram dam. Czy wiadomo, którego dnia po północy Tides from Nebula na Mystic Festival zagrają? Bo tam jest taka zmyłka, że ten czwartek to jest Boże Ciało, a ten wcześniej to jest normalny. I tutaj jest pewna zagwozdka, którą muszę rozkminić, ale jak dojdzie do finału, to Państwa poinformuję. The Return of Darkness and Evil. To jest tegoroczny hymn Mystic Festival 26, wykonany przez zespół Behemoth.

0: 12 maja 1998 roku objawił się piąty album pana Lennego Krawica, zatytułowany po prostu 5. Tam się znalazł ten uroczy przebój Fly Away. To jest o tym, że ja odlecę na rowerze wkrótce do domu. Jestem zdruzgotany ilością maili od osób, które chciałyby zobaczyć Lady Punk w 15 w spodku. To jest coś niesamowitego. Ja mam tylko 3 podwójne, ludzie. Litości. Dobrze. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: No jeszcze tylko na króciutko. No nie będę się przedłużał specjalnie. Chciałem serdecznie, gratuluję bardzo fajnej, udanej samotnej wycieczki.
0: Podobało się. A co Charlie mam nadzieję?
1: Znaczy Charlie macha ogonem zawsze. Także no patrzy mi się prosto w oczy. Znaczy nie, no oczywiście udaje, bo on idzie, ma to wszystko w nosie. Żeby nie powiedzieć w innym otworze, ale...
0: Uspokój się.
1: On ma swoje, zresztą. Tam tu se wąchnie, tu se siknie. To jest jego cały świat, książki czyta w nocy. Pochłania po prostu wielostronicowe egzemplarze. Ja oczywiście nie umiem czytać dobrze, może pewnie to trochę jest nawet obleśne, ale są, jest inny temat. No, ale to jego natura, to co mu damy. Każdy jest inny, nie?
0: Teraz się rozpoczęła akcja Tata czyta.
1: O, tak słyszałem, no.
0: No to może byś zaczął czytać.
1: Ale ja sobie czytam. Sobie czytam, córka jest za duża, żeby jej czytać. Syn też dawno za duży, także wiesz, nie jestem. A właśnie chciałem, bo Lenny Krawiec leciał i tak mi się przypomniało, jak byłem w Krakowie i było bardzo dziwny koncert, bo on był na Zamku, a publiczność była przez Wisłę jakby, nie?
0: Po drugiej stronie Wisły?
1: Po drugiej stronie Wisły, no. Nie pamiętam, który to był rok, ale to było tak, kurde, dziwne. Tam pewnie jakaś publika po tamtej stronie też była, ale zdecydowanie większa, 90% publiczności była po drugiej stronie Wisły.
0: Może ci, którzy byli bliżej sceny, musieli zapłacić, a ci, którzy byli dalej, nie.
1: No tak to było, bo ogólnie to był taki ogólnodostępny, że tak powiem, koncert, a pewnie tam były jakieś takie VIP-owskie wejścia, typu tam sekretarz gminy, nie? Czy tam jakieś ościenne te wszystkie tuzy polityki innych branżowych zakładów.
0: Oj tam.
1: Nie, no dobra, no przecież każdy musi jakoś tam odetchnąć, nie? No ja się cieszyłem, bo widziałem go prawie normalnie, jakbym tak mógł ręką wyciągnąć. Bardzo sympatycznie.
0: Przez Wisłę.
1: Przez Wisłę jednak. No tam byli tacy, co pływali na łódkach, ale...
0: Widzicie? W Gnieźnie mają go gadget hand.
1: Co? Nie rozumiem.
0: Nie oglądałeś takiej kreskówki?
1: A Google Gadget, no jasne, zapamiętałem. Ten, jak był tam, był inspektor gadget, o.
0: Tak, on właśnie. Tak. I on miał go gadget hand i to było odnośnie twojej dłoni przez Wisłę tam do Lennego Krawica.
1: Bardzo dziękuję za wytłumaczenie, bo ta pora to już jest taka mało oliwiona w mózgu. Także... Spokojnie.
0: Może to był za duży skrót myślowy. Słuchaj, ale dobrze.
1: Nie, ja też mam, ja to zupełnie rozumiem, bo ja często tak się właśnie czuję przy ludziach, jak ja sobie jakiś skrót myślowy pierdyknę i się ubawię, a ludzie tak nie bardzo widzą. No i wiesz, ja muszę tłumaczyć, nie? Jak mi się chce oczywiście, bo nie zawsze mi się chce tłumaczyć.
0: Nie będę ukrywał, że muszę uciekać. Dziecko na mnie wciąż czeka, bo oni teraz mają ten tam...
1: Wolne. Tak, ósmoklasiści
0: zdają. Tak, ósmoklasiści zdają, to tam ci mają wolne. I on do czwartku jest u mnie.
1: A moja córka właśnie bardzo się cieszy, bo gdyż nie ma, w przyszłym roku będzie miała, bo do 7 chodzi, ale w tym roku się cieszy, bo ma wolne. I ma w nosie, sobie siedzi. I tata, to jutro trzeba będzie, że my co pooglądamy, ja mówię, to idę do pracy. Kurczę, ja mam wolne, ciągle mi się myli, że mam weekend. Także takie dziwne sytuacje, znam temat w każdym razie. Akurat się zasapałem. Nie stanąłem tym razem, tylko idę także.
0: Jednak, omijaj komisariaty. Przypominam.
1: Nie, te mobilne. Przed chwilą mnie jeden minął, a chyba kurwa już stają.
0: Przypominam ci o tym, widząc 0000, zdobywając trzecią w dzisiejszym programie koszulkę lidera.
1: Nie powiem, żebym wyczuwał, że masz taką ochotę dzisiaj wyjątkowo na zdobycie tej koszulki.
0: Już ją zdobyłem, dobra, daj spokój. Ciśnienia
1: na redaktora i programu dzisiaj nie było. Bo ja w ogóle poprawiłem sobie humor, bo zasadniczo zasiadałem od 22 do słuchawki z takim trochę nastrojem jak nasz kolega z DPS-u, sympatyczny, którego pozdrawiam.
0: Ja również.
1: No, także, a w ogóle chciałem, kurczę, wczoraj, kurde, był taki nastrój pana Makaka, że tak powiem, dosyć DPS-owy. Tak, miałem dodzwonić się, właśnie się nie dodzwoniłem, nie dopytałem się. Wczoraj to było takie smutniejsze wydanie niż dzisiaj.
0: Uspokój, nie wspominam tego w ogóle w ten sposób. Znaczy już w ogóle zapomniałem, jak to było.
1: A, no i bardzo dobrze, krótka pamięć czasami dodaje wiele. Ja mówiłem po sobie. Czasami twarzy nie pamiętam, ktoś mi mówi, ty dlaczego się kula ze mną nie widać? Prawie mi przejechałeś na przejściach. A mówię, tam gdzie? Kiedy? W ogóle nie kojarzę, kurde.
0: Z tym też mam problem, ale to jest taki ten... Dobra, anyway.
1: W trakcie leczenia, tak?
0: Stosunkowo udanej nocy.
1: Wyleczyć?
0: Nie.
1: No to mnie pocieszyłeś, trzeba było skłamać.
0: Pozdrów córkę, ucałuj Charlie'ego. Albo odwrotnie, jak wolisz. Wybór należy do ciebie.
1: Ze wzajemnością do, że tak powiem, latorośli przepięknej i pewnie już krznąbrznej.
0: Uspokój się tam.
1: Znaczy ja mówię o twoim synu.
0: Tak, no myślimy się od razu, zrozumiałem ten skrót.
1: Ja się kurde nie muszę tłumaczyć. To jednak nie jest ze mną jeszcze źle, chyba.
0: To jeszcze raz, stosunkowo udanej nocy.
1: I wzajemnie dziękuję uprzejmie, to na razie.
0: Zapraszam państwa, abyście byli tak mili i odśpiewali ze mną pieśń kończącą. Ma łatwy do zapamiętania i krótki tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? To ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy. Zapraszam na jutrzejsze spotkanie z panią Izabelą.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat.